cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No po 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro.

0: Reklama. Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Piłka nożna, w której biegać nie wolno, ale sportowych emocji zdecydowanie nie brakuje. W Inowrocławiu rozwija się walking football dla zawodników po 50. O pomyśle i pierwszych turniejach rozmawialiśmy z Jackiem Sobczakiem. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
5: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal Kai24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, prezes Akademii Piłkarskiej Błękitnej Inowrocław i inicjator walking footballu w naszym mieście, pan Jacek Sobczak. Dzień dobry, panie Jacku.
6: Witam serdecznie.
5: Panie Jacku, pierwsze pytanie, no niecodzienna inicjatywa, ja się o niej dowiedziałem kilka dni temu. Fakt, walking football brzmi trochę jak piłka na zaciągniętym ręcznym. Gdzie w takim razie są te największe emocje futbolowe w tym?
6: Czy ja wiem, czy na zaciągniętym ręcznym, to bym, że tak powiem, troszeczkę zmienił tok myślenia. Futbol chodzony, bo to jest polska nazwa walking footballu, ja przez przypadek trafiłem. Gdzieś w internecie obił mi się temat, że istnieje taka drużyna. W akademii, którą ja prowadzę 6 lat, mam też drużynę dzieci z niepełnosprawnościami Football Plus i jak usłyszałem o takiej inicjatywie, że jest walking football, od razu się do tego zapaliłem i pomyślałem sobie, dlaczego u mnie w akademii nie miałoby być takiego zespołu. Większość ludzi kojarzy futbol chodzony z brakiem ruchu, a to jest, to tak nie jest, wręcz przeciwnie. Trzeba bardzo dużo chodzić, bardzo dużo się ruszać. Oczywiście są pewne ograniczenia, których się trzeba trzymać, ale jest to wspaniała dyscyplina, która oprócz tego, że rozwija umiejętności ruchowe, też bardzo duży nacisk kładzie na fair play, na taką więź między zespołami. W walking footballu są, tak jak mówiłem, specjalne zasady, które niekoniecznie obowiązują w piłce. I większość moich znajomych, a są to głównie byli piłkarze, bo też tak sobie pomyślałem, żeby troszeczkę zagospodarować moich byłych kolegów, z którymi miałem przyjemność grać w Goplanii, w Kujawi, w Noteci, bo tak się składa, że ja we wszystkich trzech klubach inowrocławskich grałem. Zresztą mam z każdego z tych klubów świetne wspomnienia i do dzisiaj kibicuję wszystkim trzem klubom. Może to się wydać dziwne, aczkolwiek no nie ukrywam, serce mam tak jak wszyscy po lewej stronie, ale serce mam bardziej na Orłowskiej, bo przez tyle lat byłem piłkarzem, byłem prezesem również i tak dalej, trenerem. No ale wracając do walking footballu. Mamy w drużynie byłego drugoligowca, Grzesia Nowaczyka. Nie wypominając wieku, bo to nie o to chodzi. Aczkolwiek nasza drużyna jest jako seniorzy 50+. Grzesiu Nowaczyk, który powiedzmy, w 78 roku grał w drugiej lidze. Moja skromna osoba, jak tak mówię o Goplani, tak jak już mówiłem, trochę przybliżyłem swoją sylwetkę. Kornel Semenowicz, to jest znany z Goplani Inowrocław, z Kujawi Inowrocław.
5: Nasi odbiorcy na pewno kojarzą.
6: Oczywiście. Adaś Dzwonarkiewicz, Jurek Wachowicz, kojarzeni głównie z Gopłem Kruszwica, Benek Szociński. Aczkolwiek nie zamykamy się tylko i wyłącznie na byłych zawodników, bo są też, trenują z nami zawodnicy, którzy niekoniecznie grali w piłkę na jakimś tam, powiedzmy, poziomie, ale świetnie się odnajdują w walking footballu.
5: A co jest właśnie trudniejsze dla byłego piłkarza? Dobrze zagrać, czy powstrzymać się przed tym biegiem za piłką? No bo to dla niektórych może być trudność. Jak mój wujek, którego spotkałem, o którym rozmawialiśmy na poza anteniu, mówił, że czasami się zapomina. Czasami mówi, chce biec, ale wie, że nie może, no bo takie są zasady.
6: Zgadza się. To jest pewne ograniczenie, jedno z tych właśnie tematów. I są też zespoły jak Arka Gdynia, ŁKS, mają reprezentantów Polski w swoich składach, jak Marek Dziuba w ŁKS-ie. I mówią właśnie, że problem jest taki piłkarski, bo właśnie są takie zapędy, żeby podbiec, żeby zagrać ciałem, nie można grać ciałem, nie można dotknąć przeciwnika, ale wiele jest świetnych tematów, gdzie trzeba mieć niesamowity przegląd pola, trzeba jakby linię podania trzymać i tak dalej, także w tym temacie to jest po prostu świetna sprawa.
5: Ile razy się ktoś zapomniał na treningu i ruszył tym sprintem i było, o, proszę pana, ale tak nie biegam, a zapomniałem.
6: Wielokrotnie. Sami się na tym łapiemy. Aczkolwiek byliśmy teraz na turnieju 2 tygodnie temu w Harzykowach, koło Chojnic, gdzie dostaliśmy troszeczkę lekcję futbolu chodzonego na początku, ale później już było o wiele lepiej, a już na treningu tydzień temu, pomimo ulewy, pomimo deszczu, trenowaliśmy i z takim zapałem, że każdy po prostu się wciągnął w ten temat.
5: Jak prawdziwi sportowcy. Pomimo warunków pogodowych niesprzyjających trzeba trenować.
6: Oczywiście. U nas też zasada jest taka, że my nie narzekamy. Jest to inicjatywa 50+. Mamy zawodników, nie wypominając nikomu wieku, którzy zbliżają się i do 70 roku życia i mają 60+ i tak dalej. Ale dla nas wiek to tylko, jak to mówią, liczba.
5: No i pięknie, tego się trzymajmy. Bo to jest ciekawe, kiedy właśnie rozgranicza się to, czy to jest szybki marsz, czy bieg, czy chodzenie, bo to jest właśnie to, co wydaje mi się jest kluczowe
6: tak.
5: W tej dyscyplinie.
6: Zgadza się. To jest ciężko jakby, bo trzeba trzymać pozycję statyczną, trzeba przyspieszyć, nie można łamać jakby tych standardów. Najlepszy przykład podam Roberta Korzeniowskiego, który był dyskwalifikowany często właśnie za podbiegania, za jakieś inne tematy, nie zawsze słusznie. Jest to bardzo podobne. Ja nie ukrywam też, że chcę przeprowadzić taki trening pokazowy z jednym z trenerów chodu sportowego lub zawodnikiem, być może za Wiszę Bydgoszcz, jeżeli się uda, aby też nam przybliżył technikę i tak dalej. Ale tak jak już powiedziałem, jak chodzi się, to nie znaczy, że się nie zmęczy. Wręcz przeciwnie.
5: Zdarzają się już dyskusje z sędziami. Proszę pana, przecież ja szedłem, co pan chce ode mnie? Piłkarzy?
6: Zdarzały się na początku. Nie ukrywam, że przepisy są bardzo restrykcyjne. Ja nie ukrywam, podczas gry w piłkę lubiłem z sędziami porozmawiać. Jako trener zresztą w ogóle mówią, że ja lubię mówić, to prawda.
5: Coś nas łączy już.
6: Tak. Jest 5 przewinień, które sędzia wbija w taki specjalny przyrząd i te 5 przewinień, czyli faul, czyli jakakolwiek dyskusja, próba dyskusji z sędzią, sędzia nie dyskutuje z zawodnikiem, tylko wbija w urządzenie, oddala się. Po 5 przewinieniach jest rzut karny dla przeciwnika i to jest krótka piłka. Nam już, że tak powiem, coraz rzadziej przychodzą dyskusje i na treningach, po prostu akceptujemy. Jest to też świetny temat, ja nie ukrywam, i dla mnie nauka, bo człowiek się uczy całe życie. Ja też chwilami się zapominałem, tak jak mówiłem, i na boisku, i czasami na ławce, emocje i tak dalej. Jakby to powiedzieć, w tym wieku to jest kapitalny temat trochę na jakby takie wyciszenie psychiczne.
5: No tak, odpoczywamy. Fizycznie przede wszystkim, tak. Psychicznie też. A skąd to się wzięło? To niech pan nam przybliży ten walking football, z jakiego kraju?
6: Walking football ma jakby 2 odmiany. Niemiecką i angielską. Przepisy gry. Grają też w Walii. Centrum w Polsce powstało w Łodzi około 6-7 lat temu. Założycielem był Jarosław Paradowski, który notabene był u nas 2 tygodnie temu, gościł u nas tutaj w Inowrocławiu. Bardzo prężnie działa, jest prezesem Walking Football Polska. Większość klubów to są kluby z województwa, z pobliżu, z okolic Łodzi. To jest ŁKS Łódź, to jest Włókniarze Aleksandrów, to są drużyny ze Zgierza, jest województwo pomorskie Harzykowy, jest Arka Gdynia. My jesteśmy jako pierwsi w województwie. kujawsko-pomorskim. Także, i teraz nowy zespół powstał w Kaliszu, Kalisja Kalisz, gdzie notabene za tydzień jedziemy na mecz, aby zagrać z Kalisją Kalisz. Także jest to dyscyplina, która się rozwija. Ja mam nadzieję, że nowe zespoły powstaną. Być może w Inowrocławiu, w Kujawsko-Pomorskim. Nie ukrywam, mielibyśmy też bliżej trochę, aczkolwiek te wyjazdy są fajne. Na wyjeździe w Charzykowach był zespół z Opatowa, który przyjechał 550 km, a zawodnicy zachowywali się, jakby przyjechali 50 km. Dla nich to nie robiło żadnej różnicy.
5: Bo to jest ta sama atmosfera, to chęć walki, tak. Ale to jest taka walka przyjemna, bo też jak rozmawialiśmy na poza anteniu, jest wysiłek, ale nie tak jak w zwykłym futbolu.
6: Tak.
5: To jest ciekawe.
6: Jasne. Niesamowite wrażenie, bo jeżeli ktoś szuka jakby takich wrażeń, walki takiej typowo, wręcz są tacy zawodnicy, którzy grają w lidze TKKF-u, którzy niekoniecznie chcą futbol chodzony grać, trzeba po prostu mieć do tego przekonanie. Ja nie ukrywam, że też taką historię sobie przypomniałem 2 tygodnie temu. Spotkałem po 35 latach na turnieju zawodnika z Ukrainy, Olega Riabko, który 35 lat temu podczas meczu Goplania Chemik trzymał czerwoną kartkę. Dostał tą czerwoną kartkę, rzucił piłkę we mnie na stadionie Nawierzbińskiego. Nie ukrywam, że zrobiliśmy rekonstrukcję wydarzeń. Nagrałem filmik, który fajnie też nam wyszedł, powspominaliśmy. Także też walking football, zdarza się pięknie, że spotyka się byłych kolegów z boiska.
5: Ale rekonstrukcję tym razem pan w niego piłką?
6: Nie.
5: Cały czas tak?
6: Może fajnie było zrobić coś takiego.
5: Odbicie lustrzane by było zrobione.
6: Tak, fajnie, fajny pomysł. Być może jak się spotkamy następnym razem, zrobimy w ten sposób, ale mówię, no, coś wspaniałego.
5: A są transmisje z tego? Można to oglądać?
6: Z tego, co mi wiadomo, transmisji takich nie ma, aczkolwiek istnieje Liga Łódzka. Grają te zespoły, które wymieniałem w Lidze Łódzkiej. Są dostępne filmiki, powiedzmy, z turniejów, które się odbywają, bo te zespoły, nie ukrywam, że grają turnieje międzynarodowe. Zespół ŁKS-u nie był na turnieju 2 tygodnie temu. Grali turniej w Hamburgu. I grali między innymi z Borussią Dortmund, w której występował Sebastian Kehl, był reprezentant Niemiec. Praktycznie każdy zespół, który kilka lat gra, również w turniejach międzynarodowych bierze udział. Zespół WFC Charzykowy, wczoraj z trenerem rozmawiałem, wyjeżdża niedługo do Palermo na turniej. Ja nie ukrywam, że Akademia Błękitni, nasz zespół, też w planach mamy w przyszłym roku wyjazd. Co prawda, no, być może nie będą to Włochy albo gdzieś tam Australia, chociaż do Australii też jeżdżą. Ale myślimy o tym, żeby wyjazd taki zagraniczny też zrobić.
5: To przez te kilka lat u nas w naszym kraju się prężnie to rozwija, z tego co słyszę, ta dyscyplina.
6: Rozwija się, grają też kobiety.
5: O!
6: Grają też kobiety, tak. Na turnieju grały również kobiety. My graliśmy w kategorii 50+, kobiety 40+, ŁKS Ladies. Większość zespołów z okolicy Łodzi, bo tam to jest rozwinięte. Ja nie ukrywam, że z tyłu głowy też mam przyszłościową drużynę kobiet, którą chciałbym w Akademii tutaj powołać.
5: To głowa pełna pomysłów. Czy pan śpi w ogóle, panie Jacku? Czy cały czas jakieś tutaj nowe plany piłkarskie?
6: Nie no, muszę spać, wiadomo, bo pewnie, że śpię. Mam pomysły, które staram się realizować w Akademii. Wydaje mi się, że to idzie w dobrym kierunku. Jest to w tej chwili akademia taka międzypokoleniowa, bo mamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat, które trenują na stadionie na Orłowskiej. Grają w rozgrywkach KPZPN-u od pasji do futbolu.
7: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.

0: Sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
1: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Po zakończeniu piłkarskiej kariery wcale nie trzeba odkładać korków na zawsze. Walking Football pozwala byłym zawodnikom ponownie poczuć rywalizację na boisku. O inowrocławskiej drużynie i planach na przyszłość opowiedział nam trener Jacek Sobczak. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
4: Później te dzieci od wieku młodzika idą grać do klubu naszego partnerskiego, do Goplanii Inowrocław. I bardzo się cieszę, bo już około 20 zawodników łącznie z tym, że co niektórzy już są blisko pierwszego zespołu i to fajnie, bardzo się cieszę. Także mamy grupę tutaj dzieci uczestniczących w rozgrywkach KPZPN-u. Jest grupa dzieci z niepełnosprawnościami, która się nazywa Nieuchwytni, w programie Football Plus. Też jest niesamowity temat dla dzieci. Byliśmy na turnieju w tym roku w Gdańsku, na Polsat Arena. Wspaniałe rozgrywki. Teraz jedziemy 26 do Płocka. Mamy drużynę walking footballu. Mamy też drużynę 60+, bocci, to jest dyscyplina paraolimpijska. Myślę o kobietach. A jeszcze tam parę innych tematów z tyłu głowy. Są, ale nie powiem.
5: To przy kolejnej rozmowie. Jak było w pewnym filmie, wiem, ale nie powiem. Na boisku włącza się, mimo tych innych zasad, czy na boisku cały czas się włącza ten dawny piłkarski charakter i chce się wygrać za wszelką cenę? Pomimo tego, że się nie biega, bo to jest jednak kluczowe w tym.
4: Nie ukrywam, że to już siedzi w człowieku, to już jest. Ja poza tym, że gram w piłkę, w walking football, gram sobie też amatorsko w tenisa. Wczoraj poznałem nową dyscyplinę, byłem w Bydgoszczy, grałem z kolegą w padla.
5: Przed chwilą myślałem o tym, widzi pan?
4: Tak, graliśmy w padla. Nie ukrywam, że ciągnie mnie do nowych dyscyplin sportowych, których nie uprawiałem i które naprawdę fajnie działają. Ale wracając do pytania odnośnie piłki i tych emocji, są, ale może to i dobrze, że nie wypominając wieku, aczkolwiek mówię, no te emocje gdzieś tam, ja słynąłem z takiego, powiedzmy, charakteru boiskowego i będąc jako trener seniorów, bo też wiele drużyn prowadziłem seniorskich, stwierdziłem niedawno, że zakończę swoją pracę z seniorami. Jest to dla mnie jakiś taki element trochę wyciszenia, nowych takich, powiedzmy, innych emocji. O, troszeczkę są emocje, bo na pewno są, ale jakby w inny sposób przeżywam to.
5: Ale cały czas to jest przedłużenie tej piłkarskiej drogi.
4: Tak jest, oczywiście. To jest jakby podstawa tego.
5: Co najbardziej pana zaskoczyło, kiedy pierwszy raz pan zagrał? Jakie były emocje?
4: Co mnie zaskoczyło? Znaczy, ja powiem tak. Pierwszy trening, który przeprowadzaliśmy. Dla nas, było nas tam około 12 zawodników na treningu. Praktycznie byliśmy wieloma rzeczami lekko zszokowani, a po wizycie całego szefa, prezesa walking footballu Jarka Parodowskiego, gdzie on te przepisy tak jeszcze nam uściślił.
5: Prezesa takiego ogólnopolskiego.
4: Tak, tak. Jeszcze bardziej jakby byliśmy troszeczkę tacy, może nie przybici, broń Boże, ale tacy, te przepisy nas mocno tak trochę zastanawiały, ale nie ugrywam teraz, im bardziej poznajemy, tym bardziej nas to wciąga.
5: Tak, bo to z czasem człowiek bardziej wchodzi w to, tak wchłania tak. W swoją dyscyplinę, którą tak. Teraz trenuje. A jak chłopacy w drużynie, kto ma największy problem? No możemy zdradzić z tym, żeby nie biegać, z zapamiętaniem, żeby nie biegać.
4: To znaczy, tak, powiem tak, u mnie zawsze istnieje powiedzenie o szatni piłkarskiej. Ja lubię zdradzać tematy różne, aczkolwiek to nie jest żadna tajemnica. Każdy z nas ma jakieś swoje przyzwyczajenia, Każdy z nas gdzieś próbuje zrobić jakąś sytuację taką, która zdarza się bardzo często, że zapominamy się łącznie ze mną. Gdzieś tam podbiegamy i tak dalej, próbujemy faulować, ale jest dużo zabawy. My to traktujemy na zasadzie bardziej takiej właśnie zabawy, niż takiego pójścia na wynik i tak dalej. Chcę powiedzieć, że na tym turnieju 2 tygodnie temu były puchary oczywiście, nam się udało 3. miejsce w Lidze Europy zdobyć, ale największy puchar i największe jakby tutaj nobilitacje i zasługi zdobyła drużyna, która zdobyła puchar Fair Play. Największy puchar. Tak. Organizatorzy przyznają na takich zawodach puchar Fair Play, czyli dla drużyny, która najmniej fauluje, najmniej sprawia problemów właśnie sędziowskich, tak? I to jest puchar Fair Play. I on jest najbardziej honorowany. Może to się wydać dziwne, ale tak jest.
5: Powinno być we wszystkich dyscyplinach taki puchar, moim zdaniem. Przydałby się.
4: Przydałby się. Też tak uważam.
5: Walking Football to poważna rywalizacja, czy właśnie możliwość odzyskania tego, czego najbardziej brakowało po zakończeniu tego normalnego grania? Bo niektórzy, jak już przechodzą na tak zwaną piłkarską emeryturę, no nie widzą alternatywy, a to można powiedzieć jest swego rodzaju alternatywa.
4: Jest alternatywa, aczkolwiek oczywiście my przyjmujemy każdego. Wiadomo, że kryteria 50+, muszą być jakby spełnione. Oczywiście, jeżeli ktoś przyjdzie do nas na trening, będzie miał 40 czy 45 lat, jak najbardziej może trenować. Wiadomo, że no, na turniej jest limit wiekowy. Zaczynamy podchodzić do walking footballu na zasadzie nic na siłę. Jeżeli są piłkarze, nie ukrywam, którym proponowałem, nie byli zainteresowani. I wcale się temu nie dziwię, bo powiedzieli wprost, że oni po prostu wolą piłkę taką czy na hali kontaktową i tak dalej. Ja to szanuję, ale tu jest, bo piłkarze, może wymienia, bo jak pan już tutaj nazwiska czy jakieś tam powiedzonka gdzieś takie. Są zawodnicy, jak na przykład Tomek Bakiera, z którym grałem w Goplanii przez wiele lat. Może się mylę, może Tomek się pojawi. To jest trochę też taka zachęta dla niego.
5: To ja mam nadzieję, że ogląda.
4: Też mam taką nadzieję. Tomek Bakiera, który bazował głównie na szybkości, na wytrzymałości, na bieganiu i tak dalej, w tej piłce myślę, że trochę straciłby atutów, aczkolwiek mam nadzieję, że tak jak pan tutaj redaktor mówi, będzie oglądał, wysłucha, być może się pojawi, żeby mi udowodnić, że ja nie mam racji.
5: Zakasuję rękawy już wtedy, ja stracę i już jest na boisku, już jest na następnym treningu.
4: Oby tak było.
5: Panie Jacku, co u pana w ogóle, jeśli chodzi o ten futbol? Po tej, można powiedzieć, karierze trenerskiej, prezesowej, teraz w tym walking footballu, co może być następne? Jak pan myśli, czy to już jest absolutnie, można powiedzieć, takie zamknięcie tej piłkarskiej klamry u pana?
4: Nie, sądzę, że nie. Sądzę, że nie. Ja powiem, tak nawiązując do Goplani, bo nie ukrywam, że Goplanie w sercu mam i kibicuję. Byłem teraz na 2 ostatnich meczach. Jutro wybieram się do Janowca. Notabene 2 moich wychowanków z 90. rocznika, Bartek Goczkowski i Mariusz Łęga, występują w podstawowym składzie. Dawid Jaszczemski, 3., który gra. Także mam satysfakcję z tego powodu. Nie ukrywam, że mam ciągle pomysły związane z piłką. Jednym z pomysłów po roku mojej prezesury, gdzie robiłem co mogłem, żeby klub ratować, wydaje mi się, że cel swój osiągnąłem, przekazałem klub ludziom, którzy mają jakby większe możliwości marketingowe, większe możliwości takie powiedzmy działania. Po roku prezesowania wpadłem na taki pomysł. Przez rok jeździłem po całym kraju i zwiedziłem wszystkie stadiony ekstraklasy i gdzieś mniej więcej połowy pierwszej ligi. Byłem w Niecieczy, byłem w Niepołomicach, byłem praktycznie w każdym miejscu. Nie ukrywam, że zabierałem też żonę. Na połowę wyjazdu jeździłem sam, aby troszeczkę odreagować od tego wszystkiego.
5: Wiadomo. A żona lubi piłkę nożną, jeśli wolno spytać?
4: Żona, chcę powiedzieć, powiem tak. Jak ma nie lubić żona piłki nożnej, skoro, i to jest chyba ewenement, to co ja teraz powiem, bo ja nie słyszałem o takiej historii, od nikogo. W 93 roku, po meczu, to znaczy po meczu, po ślubie, po weselu, na drugi dzień Goplania grała mecz o godzinie 11 w trzeciej lidze. Zostałem poproszony w piątek, bo mieliśmy problemy kadrowe. 6 zawodników nie mogło grać, kartki, kontuzje. Poprosili mnie działacze, czy ja nie stawiłbym się na mecz w niedzielę, po weselu.
6: Po weselu?
4: Po twoim weselu. O 6 w Dąbrowce skończyło się wesele. Oczywiście nie od początku wyszedłem. Graliśmy z ostatnim zespołem w tabeli. Bodajże było to po Wiśle Dzierżgoń. Wydawało się, że do przerwy będzie 4-5-0 i nie będę musiał wejść.
5: Ale?
4: Moja teściowa, jak usłyszała po weselu, że ja jadę na mecz, to my

0: trochę żartobliwie, no. Jest trochę skazana.
1: Notabene syn Konrad również w piłkę grał, wychowany Goplani. Obecnie prowadzi w Polonii Bydgoszcz dwie grupy młodzieżowe. Notabene poszedł do klubu, którego byłem bardzo blisko w 1988 roku.
2: Czyli?
1: Polonia Bydgoszcz.
2: Proszę bardzo, wszystko w rodzinie.
1: Także historia jakby zatacza koło. Mało też kto o tym wie. Klub Goplanie Inowrocław ma swoją historię. Niedawno obchodzi cały czas 105-lecie. Z tego, co się dowiadywałem, są trzy pokolenia, jakby ojciec, syn i dziadek, którzy grali w pierwszym zespole. I być może ja się mylę, być może ktoś się zgłosi. Mój tata grał w Goplani w latach 60. Ja grałem w Goplani i grał mój syn. Wszyscy w pierwszym zespole. Grali, jakby grały dwa pokolenia. Między innymi Sławek Szefler i synowie, ale trzech pokoleń ja nie pamiętam. Chyba, że ktoś mnie z tego błędu wyprowadzi. Także, czy piłka jest jakby no ze mną? Piłka. Mało tego. Ja się urodziłem w Gryfowie Śląskim, bo ja nie jestem z Inowrocławia, naprzeciwko stadionu. W Mirsku mieszkałem na Dolnym Śląsku, w innej miejscowości, naprzeciwko stadionu.
2: Nie ma przypadku.
1: Tata był piłkarzem.
2: Wszystko w DNA zostało.
1: Także, no nie ukrywam. A żona wiele mi pomaga, też tutaj w działalności Akademii, klubu. Co roku organizujemy Dzień Dziecka, Błękitną Gwiazdkę. Takie właśnie dla wszystkich drużyn. Żona też tutaj się pomaga.
2: Wspiera
1: jako czas. Wolontariusz i tak dalej. Tak, także żona się przyzwyczaiła. Początki były trudne, ale w tej chwili to wręcz jest... A zwłaszcza po tych wyjazdach, gdzie po całej Polsce jeździliśmy, a najbardziej mojej żonie spodobał się stadion. Gdzie? W Niepołomicach i w Nieciecze.
2: I co wpłynęło na to, że jej się najbardziej to spodobało?
1: To wpłynęło, że w Nieciecza miejscowość około 600-700 osób. Tak czysta, tak zadbana. Piękne słonie, które stoją przed stadionem. Niektóre z trawy, niektóre tam z innych jakby materiałów. Świetna atmosfera, ludzie. My nie byliśmy na meczu, bo byliśmy dzień wcześniej bodajże w Mielcu na meczu Stali Mielec i na drugi dzień świetny temat, naprawdę. I Niepołomice, gdzie ten stadion, że on spełniał standardy ekstraklasy, to ja do dzisiaj jestem lekko zszokowany, bo w telewizji tego nie widać, bo są reklamy i tak dalej. Teraz Puszcza gra w pierwszej lidze.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
4: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
5: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
6: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
7: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. O poranku ruch w naszym mieście przebiega spokojnie, choć na rondzie Solidarności i ulicy Dworcowej możliwe niewielkie utrudnienia. Kierowcy, zachowajcie ostrożność w rejonie przejść dla pieszych i uważajcie na światłach. Słyszymy się już za chwilę. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
1: Czujecie, że już jest jakoś tak bardziej z górki? Środek tygodnia, środek miesiąca, no i tak jakby w środku zamieszania też jesteśmy. No to podkręcamy tempo, żeby dobrze poszło. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, w pół do siódmej.

Ellie Goulding, Millennium, Don't Want Your Love w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj w środę. No i jak tam wasza forma? Czy to trudne pytanie? Czy na tak postawione odpowiadacie od razu? No po prostu super, ale zawsze mogłoby być lepiej. Jak tak? To ja mam coś dla was. Melo Torba czeka. Przyda się wam na pewno w tym sezonie. Dużo do niej zabierzecie, zapakujecie. Na pewno warto mieć taką torbę Melo Radia. Nigdzie nie kupicie, za to możecie dostać u nas. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. No i 3 poranne szoty też mam dla was. Czekam już teraz, kto zgarnie torbę. Dzwońcie 321-321-777. To jest odpowiedni moment na pierwszy telefon dzisiaj do Melo.

0: Thomas Gray i Heaven w Melo Radio. Podkręcamy tempo, a to jest Michał. Siemanko, Michał.
1: Heja.
0: Heja. A co ty jesteś, jakiś taki zaskoczony tym, że ja mówię do ciebie hej?
1: Nie bardzo. Cieszę się, że odebrałeś.
0: To dobrze. No taki zwyczaj mam, wiesz, jak ludzie dzwonią, to ja odbieram, nawet to lubię, powiem ci. Michał, co tam przed tobą dzisiaj? Środa jakaś wymagająca, czy spoko dzień się zapowiada?
1: Dzień przede mną całkiem spoko, jadę do pracy, potem umówiliśmy się z koleżanką na kawę, a popołudniem na rower.
0: Ale ty masz tę środę rozpisaną z koleżanką na kawę, potem na rower, a potem... A dobra, to nie pytam. Słuchaj, ale wiesz co, to ja powiem ci, jaki plan mam na ciebie teraz.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania, po których koleżanka będzie wiedzieć o tobie więcej. Startujemy? Możemy?
1: Dawaj.
0: Dobra, lecimy. Dynia czy pomidor?
1: Pomidor.
0: Włosy spięte czy rozpuszczone?
1: Rozpuszczone.
0: Zakupy codziennie czy raz w tygodniu?
1: Raz w tygodniu.
0: Dodatkowe pytanie. Samemu czy w towarzystwie?
1: Oczywiście, że w towarzystwie.
0: A, dobrze. Dobrze przygotowany dzisiaj na to spotkanie z koleżanką. Zaryzykujemy i pozdrowimy ją z samego rana. Jak ma na imię?
1: Magdalena.
0: Magdalena, jak poważnie zabrzmiało. Dobra, okej, Michał pozdrawia Magdę. Magdaleno, miłego dnia tobie też życzymy, a dla Michała melotorba. Już pakujemy i wysyłamy. Trzymaj się, Michał, fajnego dnia.
2: Trzy szoty w Melo.
0: A u was jak tam środa się zapowiada? 321-321-777. Można się pochwalić jakimiś wyjątkowymi planami. Jak to dzisiaj u was środa będzie wyglądać i co takiego zrobicie, że cały świat o was usłyszy? Dajcie znać, czekamy w Melo. I podkręcamy tempo za 13.07.

0: Nota w sam raz dla tych, którzy w biegu od samego rana, czyli chyba w zasadzie dla wszystkich on the move w Melo. Tak podkręcamy tempo i tak gramy dla was dzisiaj od samego rana w środę. 16 dzień września mamy. I już za 7 minut 7 w Melo.
1: A już o 7 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max dla was. I tak zagramy wtedy, kiedy inni będą jeszcze gadać.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
0: Po reklamie. Melo Radio i Wrocław na 98,1 FM. Pogoda.
8: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Słońce dzisiaj będzie z nami, ale temperatury powoli przypominają, że lato zmierza ku końcowi. Dzień zapowiada się pogodnie, z dużą ilością słońca, jednak będzie wyraźnie chłodniej niż ostatnio. Cieplejsza bluza albo lekka kurtka szczególnie przyda się rano i wieczorem. Uwaga słuchacze, dbajcie o siebie i nie dajcie się przeziębieniu. To na tyle w tej prognozie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
9: Jest już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.

Ania Dąbrowska i Grammy. W Melo Radio od samego rana podkręcamy tempo. Mamy 12 minut po godzinie 7. Mamy też środę, dzisiaj 16 dzień września. No i jak zwykle o tej porze to mamy do was pytanie, na które wiem, że odpowiedź znacie najlepszą tylko wy. Uwaga! Jakim zdaniem da się załatwić prawie wszystko? Co? Jak myślicie? Wow. Co powiedzieć, żeby załatwić prawie wszystko? Mocne. Dajcie znać, jak zawsze czekamy na wasze głosówki. Wiem, że jesteście w tym niezastąpieni. Wbijajcie na meloradio.pl. Tam na dole słuchaweczka, wystarczy nacisnąć, nagrać głosówkę, wysłać, a później za najlepsze zgarnąć fajny Melo Merch. Czekamy na głosówki. Jakim zdaniem da się załatwić prawie wszystko?

0: Bad, bad, bad, Don Diablo w Melo. 18 minut po godzinie 7 już mamy i mamy pytanie dzisiaj do was. Jakim zdaniem da się załatwić prawie wszystko? Co powiedzieć? Jaki tekst, żeby załatwić prawie wszystko? Czekamy na wasze głosówki, wasze propozycje na meloradio.pl. Wbijacie tam na dole słuchawkę, wystarczy kliknąć i wysłać głosówkę, co wam przychodzi na myśl. Jakim tekstem da się załatwić prawie wszystko? A słuchajcie tej historii. Ponad 100 osób przyszło na plażę w San Francisco, żeby wspólnie pokrzyczeć na ocean i w ten sposób wyrzucić z siebie nerwy i frustrację.
1: No. Ale dlaczego na ocean? Ten ocean teraz czuje się z tym źle.
0: No. Ocean nic nie mówił, że mu się nie podobało, za to ludzie sobie krzyczeli.
1: A, poczekaj na tsunami.
0: No, przy okazji urządzili też konkurs wydzierania się. Oceniana oczywiście głośność, ale także długość i styl. No sorry, że się uśmiecham, ale oczywiście wygrała kobieta, której krzyk miał aż 122 decybele. I słuchajcie tego. Uwaga, w nagrodę dostała megafon. Nie zgadniecie, no.
1: Ciekawe po co.
0: Megafon. Gdybyście chcieli też wyrzucić z siebie frustrację, to się nie przejmujcie, że nie macie blisko oceanu. W aucie ten sposób też działa. Sprawdziłem.

0: Best Buy Music Sounds w Melo Radio. Tak, właśnie od rana podkręcamy tempo i od rana pytamy was, jaki znacie tekst, jakie zdanko, którym można załatwić prawie wszystko. Uwaga, lecimy. Wasze propozycje. Przecież nikt tego nie sprawdza. A jakby tak tym razem zrobić wyjątek? Albo na przykład, znam tu właściciela. No i klasyczek oczywiście, a co ja będę z tego miał? Dogadamy się, mam gotówkę, szef powiedział, że mogę. Twoje propo?
1: Można

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna. Luna.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości.

0: terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
2: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1

0: Calvin Harris i John Newman i Blame w Meloradiu. Podkręcamy tempo i pytamy, jakim tekstem da się załatwić prawie wszystko. Sporo waszych propozycji. Na przykład, powiedzieli mi, żebym powołał się na pana. Uwaga.
1: Ostro.
0: To tylko na 5 minut. Mam dla ciebie prezent. O, to też po bandzie. Spokojnie, wszystko załatwione. Albo na koszt firmy. Mama pozwoliła i uwaga, mój klasyk ulubiony, będzie pan zadowolony. A twoje propo?
2: Rzeczy niemożliwe robimy od ręki, ale na cuda trzeba poczekać.
0: Rozumiem.
3: Zobaczymy. Będziesz coś chciał.
0: Aha. I konkret?
4: Ile? Ile za to?
0: No tak, no.
5: Siemanko, Melo Radio. Zdanie, które załatwia prawie wszystko. Jesteś jedyną osobą, która może mi pomóc.
0: A podstępnie bym powiedział.
1: Bardzo.
0: No i uwaga, jeszcze twoja propozycja. Jakim tekstem da się załatwić prawie wszystko?
6: Siara i wszystko jasne.

0: Robin Schulz prosto z 30 Meloradia, na którą głosujecie oczywiście na meloradio.pl. Już za 8 minut będzie 8, za chwilę będą newsy.
1: A w nich o tym, że nowe kary dla kierowców źle przejeżdżających przez przejazdy kolejowe być może pojawią się już jesienią.
0: Posłuchajcie koniecznie w Melo, będzie też prognoza pogody.
2: A już o 8 zagramy.
0: No i ten numer też będzie, Magnetic i Bauza. I tak super zagramy wam punktualnie o 8.

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać, układać na okrągło. Raz, dwa, trzy. Zabawa się kręci.
8: Szukaj w sklepach zestawów.
9: Lego Creator 3 w jednym.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
15: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
0: Po reklamie. Melo Radio Inno Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
16: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. Około godziny 8 na Dworcowej i Laubica drobne utrudnienia spowodowane wzmożonym ruchem. Kierowcy, zachowajcie ostrożność i większy odstęp między pojazdami. Uważajcie na przejściach. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Lato powoli ustępuje miejsca jesiennej aurze. Jest chłodniej, momentami może powiać, więc lekka kurtka zdecydowanie się przyda. Inowrocławianie, ubierzcie się dziś trochę cieplej i korzystajcie z ostatnich przyjemnych dni. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z nami. Do usłyszenia.
17: Jest prawie 8. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
18: W pobliżu bazy lotniczej w Niemczech znaleziono szczątki rozbitego drona, pisze o tym dziennik Bild. Nie wiadomo na razie, czyja to maszyna. Być może jeszcze jesienią wejdą w życie nowe kary dla kierowców, to dla tych, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt zmian, wśród nich utrata prawa jazdy na 3 miesiące za zlekceważenie czerwonego światła i zamykającego się szlabanu, mówi premier Donald Tusk.
19: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
18: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach. Teraz Włochy, lotnisko w Katanii ponownie jest otwarte. Przez prawie dwa dni jego działanie paraliżowała aktywność wulkanu Etna. Smartfony mogą służyć do zdalnych badań przesiewowych w kierunku zaćmy i innych schorzeń oczu. Potwierdziły to najnowsze badania naukowców.
17: Wasze smartfony trzymajcie blisko, bo na pewno wam się przydadzą w naszej zabawie. Ostatnie słowo, które rusza już niedługo, ale wcześniej to my ruszamy z tą energetyczną muzą. Bauza i Magnetic w Melo, już 8.

Mom's in Annie Joe, Cleo, Underneath the Blue w Melo Radio. Tak gramy i tak podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy środę i dziś mamy kolejną okazję w tym tygodniu, żebyście wzięli udział w naszej nowej zabawie. Żeby to zrobić, trzeba dzwonić już teraz pod 321-321-777. To jest wasz moment, wasza szansa i okazja na to, żeby zgarnąć merch od Melo. Są fajne skiety, Melo torby też przygotowane. Czekam na was. 321-321-777. Zabawa, ostatnie słowo w tej zabawie wygrywa ten, kto powie więcej słów z kategorii, którą podam wam już niedługo. Czekam na dwie osoby.

0: Sobole i całe lato w Melo Radio. Podkręcamy tempo, jest już 17 minut po godzinie 8 i korzystamy z ostatnich dni tego lata. Słuchajcie, i to tak naprawdę mocno, no i w wersji na gorąco.
1: Ostatnie słowo.
0: Razem z nami Kasia teraz. Cześć, Kasia.
2: Cześć.
0: Cześć. Kasia nie odpuszcza, jeśli chodzi o lato, bo dopiero urlop, wakacje i wyjazd jakiś fajny przed Kasią. Super, Kaśka, zazdrościmy, tak ci powiem szczerze. I jest Adrian też. Siema, Adrian.
3: No, siemanko, witam wszystkich
0: siemanko. Na antenie. Siemanko, siemanko, wszyscy witają Adriana na antenie. Adrian, jak sami słyszycie, w formie chłopak, bo on formę też ćwiczy, niekoniecznie na lato, ale na lata po prostu. Słuchajcie, zabawa, ostatnie słowo. Teraz najważniejsze szczegóły. Za chwilę dowiecie się, z jakiej kategorii słowa trzeba będzie mówić na antenie. Zacznie Adrian. Adrian, literka A na początku, wiadomo, on zaczyna w takim razie. I jak powiem start, to trzeba powiedzieć jakieś słowo. Potem swoje słowo mówi Kasia, potem Adrian, potem Kasia. Mówicie na zmianę, okej? Okay? Pamiętajcie o tym, że na wszystko macie 20 sekund. Kto powie więcej słów, ten zgarnia skiety Meloradia. Kto mniej, melotorbę. Pamiętajcie o tym, że słowa podajecie na zmianę. Zacznie Adrian po tym, jak powiem start. Czy wszystko jest jasne?
2: Tak.
3: Tak.
0: Dobra, no to uwaga, koncentracja, kategoria dzisiaj to dzikie zwierzęta. Dzikie zwierzęta. Adrian, start.
3: Jeleń.
2: Łoś.
3: Niedźwiedź.
2: Dzik.
3: Ryś.
2: Czarna.
0: Szybciej.
2: Bobr.
0: Adrian. Adrian się zamyślił za mocno. Trzy sekundki minęły. I co? I Kaśka wykorzystała sytuację, wrzucając ostatnią swoją propozycję. Czy ja słyszałem, że to był bóbr?
2: Tak?
0: Dobra, na bobra poszło. Kaśka, 4 punkty na twoim koncie. Adrian, 3 słowa, więc wygrywa Kasia dzisiaj i zgarnia.
4: Nie. Brawo.
0: Meloradia. Kaśka, mogłabyś
4: dzika radość.
0: Dzika radość.
2: Nie,
0: no
2: nie,
0: tak jest.
4: Brawo.
0: Takie rzeczy się dzieją, słuchajcie.
2: Jaką ja mam tu widownię w pokoju, żebyś ty widział.
0: Widownio, czy możecie dać znać i głośny doping jeszcze dla Kaśki? Słuchajcie, miłego dnia tam. No. Las bobrów normalnie, no.
2: No.
0: Dobra ekipa. Adrian, pozdrowienia bardzo dla ciebie też. Proszę się nie przejmować, bo melotorbę też ci pakujemy i wysyłamy. Słuchajcie.
3: Okej.
0: Korzystajcie ze środy. Dziko was pozdrawiamy.

Axwell i Whatever Turns You On w Melo Radio. No jak dzisiaj tak wypadło, że to wy akurat powinniście się wykazać, to my odpowiednio wspomożemy energetyczną muzą, której u nas jak zawsze w Melo nie brakuje. Podkręcamy tempo dzisiaj w środę rano. Na zegarach mamy już prawie w 8:30. Lilywood już za chwilę, potem także Ella i Jennifer Lopez w Melo.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet. Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj w środę od rana. Słuchajcie, no wakacje za nami, zostało tylko kilka dni lata i właśnie teraz pojawił się w necie ranking najszczęśliwszych miejsc dla turystów. Stworzono go na podstawie ponad miliona opinii zamieszczonych przez różnych ludzi w internecie. Brano pod uwagę przede wszystkim to, jak turyści opisywali swoje wrażenia z pobytu w konkretnym miejscu, no i gdzie czuli się po prostu szczęśliwi.
1: No i gdzie?
0: I tak wyszło, i tak, słuchaj, wyszło, teraz sobie zapisz, że najszczęśliwsze miejsce na wakacje to meksykański kurort Tulum. Trochę daleko. Wysoko znalazło się też Las Vegas w Stanach. Dobrze oceniane były też wakacje w Turcji oraz w Brazylii, w Rio zwłaszcza. W Europie najlepsze oceny zgarniały Włochy i Grecja. Jak szaleć, to szaleć. Ale uwaga, jest też polski akcent, bo na siódmym miejscu znalazł się Gdańsk, czyli trochę bliżej.
1: Całkiem fajne miasto.
0: No, a ja wam powiem, że w każdym miejscu można się poczuć naprawdę szczęśliwym, jak się człowiek nagle dowie, że dostał jeszcze kilka dni urlopu i wolnego.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ward Away, Griffin w Melo i najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio dla was, i z takimi numerami to można wszystko. Za chwilę będą newsy.
1: A w nich ostrzeżenie dla tych, którzy podróżują przez województwo śląskie pociągiem, są utrudnienia.
0: Koniecznie posłuchajcie o tym już za chwilę, a teraz za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Bibi Rexha i David Guetta w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo dla was w środę rano.

0: Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetencji, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać, układać na okrągło.
10: Raz, dwa, trzy. Zabawa się kręci.
11: Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. Około godziny 9 większe natężenie ruchu przy Dworcowej i Narutowicza. W centrum lekkie korki, więc ruch jest miejscami wolniejszy, ale wciąż możliwy. Kierowcy, uważajcie na pieszych i zachowajcie czujność. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Słyszymy się już za chwilę.

0: Pogoda.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Około godziny 9 słońce coraz mocniej rozświetla Inowrocław. Zachmurzenie jest niewielkie i nie zapowiada opadów. Powietrze czyste, wiatr łagodny, a temperatura komfortowa. Lekkie ubrania będą dziś w sam raz, bo w kolejnych godzinach ciepło będzie przyjemnie narastać. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
2: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
3: Są duże utrudnienia w ruchu pociągów w województwie śląskim. To w związku z awarią urządzeń sterowania ruchem w Katowicach i okolicach. Jest wzajemne honorowanie biletów także w komunikacji miejskiej. Rząd znów przyjął podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeszcze w tym tygodniu ma zająć się nim Sejm. Jeśli nie będzie prezydenckiego weta, będzie program CPN, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: To jest w zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta.
3: Orlen w pierwszym półroczu tego roku miał zarobić prawie 16 miliardów złotych. OpenAI, Anthropic i Google będą działać wspólnie. To w obszarze bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Chcą stworzenia organu kontrolnego. Jan III Sobieski na stałe w Parlamencie Europejskim. Wczoraj nadano jego imię jednej z sal w Strasburgu.
2: A w tę środę to wy od rana rządzicie i czujcie się po królewsku. Tak was podejmujemy najbardziej energetyczną muzą. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. I gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek Derwak, siemano, jest 9:00.

Ładny los na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Jest to 12 minut po 9, to jest właśnie Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a dzisiaj wylądowaliśmy razem w środę. Słuchajcie, jak macie już dość tego całego zamieszania wokół was, to ja to rozumiem, tak? No to jest opcja zmiany otoczenia, no totalnie tak? Inne, no. I za chwilę więcej będzie o tej oryginalnej propozycji, ale wcześniej Lil Oxy, Lawinia w Melo.

0: If I Lose Myself, One Republic i Alessa of Mello. Uwaga, uwaga, poszukiwani są ludzie do zamieszkania na prawie bezludnej tropikalnej wyspie, słuchajcie. No, teren leży blisko Australii, no trochę daleko od nas, blisko Australii, ale uwaga, zamieszkany jest aktualnie tylko przez dwie osoby. Organizacja, która zarządza tą wyspą, szuka kolejnych ludzi, którzy chcieliby się tam przeprowadzić i po prostu pomieszkać. Nie jest to oferta pracy, w której leży się, wiecie, na hamaku i patrzy na ocean i wysyła do internetu swoje przemyślenia. Chodzi o pewne wyzwanie. Mają być to ludzie samodzielni i praktyczni, którzy, krótko mówiąc, poradzą sobie z codziennym życiem w takim miejscu, dadzą sobie radę i udowodnią, że to jest właśnie oferta dla nich.
1: Ja się zastanawiam, skoro mieszkają tam tylko dwie osoby już i nikt nie chce z nimi zamieszkać, to może są po prostu słabymi sąsiadami, nie?
0: Tak sobie myślę, że coś w tym podchwytliwego jest i pewnie gdzieś jest jakiś haczyk, chociaż jak zacząłem od pieniędzy, to muszę wam powiedzieć, że czynszu się nie płaci. Zakwaterowanie super. Na miejscu jest zapewnione, pogoda też. W zamian trzeba zajmować się ogrodem, zwierzętami i drobnymi naprawami.
1: To mogę.
0: Słuchaj, jakby cię jutro w pracy nie było, to wiem, gdzie cię szukać.

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Ty ją kochasz.

0: pomagają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
2: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
2: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
5: Po reklamie.

0: Dajcie sobie szansę na zatańczenie na przykład z radości, ale z radości też można krzyknąć, uśmiechnąć się, podskoczyć. Wiele rzeczy można z radości zrobić. Zaraz po tym, gdy się człowiek dowiaduje, że zgarnia szybką kasę od Meloradia. Można też po prostu od razu ją z radości wydać.
1: No, można.
0: Taka opcja jest u nas. Słuchajcie, bo jak do was zadzwonimy, jak zgarniacie szybką kasę, to macie ją u siebie do wypłacenia od zaraz. Więc już teraz wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, na co pójdą te pieniądze, na co wydacie, albo krótko mówiąc po prostu, na co przepuścicie tak od ręki od razu. Jeszcze dzisiaj 200 do zgarnięcia, wbijajcie na meloradio.pl i dołączcie do tej zabawy. Szybka kasa jeszcze dziś na pewno trafi do kogoś.

0: My Oh My, Chris Cross, Amsterdam i najlepszy drop nowych hitów w Meloradiu, jaki mamy dla was. Adi przywita was już za chwilę, najlepiej jak potrafi, a ja zrobię to jutro z samego rana. Budzimy się znów od w pół do siódmej. Waldek Darłak, dzięki za dziś.
1: A już o dziesiątej zagramy
0: Lumix i Self Aware w Melo. Mamy też dla was najświeższą prognozę pogody i newsy. Sprawdźcie w Meloradiu już za chwilę.

0: Reklama. Po reklamie.
1: Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Około godziny 10 płynny ruch na Kasprowicza, ale nieco wolniej przy Szymborskiej i w kierunku Solanek. Na razie bez korków i bez większych zatorów, ale kierowcy uważajcie na pieszych. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Wracamy z prognozą pogody. Przed południem w naszym mieście coraz więcej ciepła i słońca. Pogoda sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, a niebo pozostaje w większości bezchmurne. To idealny dzień na złapanie chwili wytchnienia. Dzisiaj zdecydowanie warto przygotować się na ciepły i pogodny dzień w Inowrocławiu. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
0: Są newsy Meloradia Inowrocław.
1: Przed Wami serwis informacyjny. W Inowrocławiu rusza kolejna inwestycja drogowa. Przy ulicy Toruńskiej rozpoczyna się budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego. Trasa powstanie od granicy miasta do skrzyżowania z ulicą Rotmistrza Witolda Pileckiego i połączy się z istniejącą infrastrukturą. Prace ruszyły w poniedziałek 14 września, dlatego w rejonie inwestycji mogą pojawić się niewielkie utrudnienia. Wartość umowy na remont to ponad 2 400 000 zł. Wykonawcą inwestycji jest przedsiębiorstwo robót drogowych Inodrog spółka z Inowrocławia. Z kolei 5 tysięcy złotych trafiło do oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu. Pieniądze zebrano podczas finału Pucharu Europy Strongman, który odbył się 30 sierpnia w Parku Solankowym. Zbiórkę prowadziła Fundacja Rzemieślnik, a organizatorzy zapowiadają, że podobne akcje mogą być kontynuowane przy kolejnych wydarzeniach. To na tyle w tym serwisie. Kolejny serwis informacyjny już za godzinę. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
2: Zbliża się 10:00, to są newsy Melo Radia. Marcin Sikora, zapraszam. Mieszkańcy województwa lubelskiego niemal codziennie dostają alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. W takich sytuacjach trzeba postępować zgodnie z komunikatem, a kiedy słyszymy alarm, trzeba szukać schronienia. Nie zawsze jest to schron, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: Czasami będzie to garaż podziemny, piwnica, a w przypadku mieszkań po prostu miejsce, w którym nie ma okien.
2: Mieszkańcy dokładnie powinni zapoznać się też z poradnikiem bezpieczeństwa. Teraz Norwegia. Koncern Equinor został zgłoszony na policję. To za naruszanie praw pracowników. Padł rekord przywozu węgla do Polski. Import wzrósł o 168%. Dane podała Agencja Rozwoju Przemysłu. 5 polskich klubów piłkarskich zarobiło już 12,6 miliona euro w europejskich pucharach, ale tylko Lech i Jagiellonia grają dalej.
4: No siemano, w środę, mały piątek. Słuchajcie, do weekendu już jest naprawdę niedaleko. A skoro środa, no to też czas na to, żeby podkręcić tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy. Lumix, Self-Aware, ja jestem Adi i serdecznie zapraszam.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: mi ten kawałek do reklamy.
1: Soku i pogwarzymy w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo z Wojtkiem Sokołem. A dzisiaj mamy 16 dzień września. Chciałem powiedzieć sierpnia przez chwilę, ale niestety już wrzesień, wakacje już za nami. No i kalendarz świąt nietypowych jak zawsze dowozi coś naprawdę giga fajnego. Dzisiaj Światowy Dzień Fryzjera. Myślę, że tutaj też możemy to trochę podciągnąć i pod barberów, no bo generalnie osoby, które dbają o nasze włosy, powinny być razem, dbać o siebie, lubić się i w ogóle trzymajcie ode mnie najlepsze życzonka, żebyście zawsze byli tacy uśmiechnięci. I zawsze, ale to zawsze najlepsze ploty są u fryzjerów i barberów. To tak tylko mówię. Kto dawno nie był, zróbcie coś ze sobą, ogarnijcie swoje włosy i bądźcie piękni. Anima Hypnotized. Wasze włosy będą hypnotizing.

Sony Podera, czyli nasz ziomek, którego bardzo blisko poznaliśmy podczas Sunrise Festival. Pięknie to gra. Say Something i 27 minut po godzinie 10. Dobrze, że jesteście, no bo my dbamy za każdym razem o to, żebyście wyczuli się dobrze, żebyście mieli piękną środę. Środa to dzień prania, tylko chciałem przypomnieć. Ktoś może nie pamiętał, to akurat macie już kindly remindera. A w tej godzinie jeszcze Swedish House Mafia i Happiness is so sad. Tak trochę poetycko, romantycznie, ale też i energetycznie. Bądźcie blisko.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na

Young Losia. I Jonathan, Noc Aniołów i 18 minut do godziny 11. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio i przypominam, że warto skorzystać z okazji i to takiej, wydaje mi się, że naprawdę fajnej i solidnej. No bo tak, wbijacie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje i tam już w tym momencie czeka szybka kasa, no bo 200, a nawet i 500 złotych jest cały czas do zdobycia. I to w zasadzie za to, że napiszecie nam, co byście z tym sianem zrobili. Także no, guys, to jest bardzo proste, to jest mega łatwe, fajne i przyjemne. I co by nie mówisz, też pożyteczne.

0: przyznacie, że to był ja, zwłaszcza o tej porze. Silva Bumpa On Tonight w Melo Radio. A w nocy może się faktycznie dużo różnych rzeczy wydarzyć. Trzymam za was kciuki, jeżeli macie jakieś ambitne plany. Słuchajcie Melo Radia i za dosłownie moment najnowsze newsy, w których będziemy informować o tym, co w kraju i na świecie, ale też sprawdzimy, co w pogodzie. No bo słońce jakieś ci pokazało.
1: A już o 11 zagramy.
0: No właśnie, będzie Shimza i Fire.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
5: Można tak składać, rozkładać, układać na okrągło. Raz, dwa, trzy. Zabawa się kręci.
4: Szukaj w sklepach zestawów
3: Lego Kreator 3 w jednym.
6: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
7: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: O reklamie.

0: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Dzień w Inowrocławiu zapowiada się naprawdę przyjemnie. Od rana sporo słońca i taka aura, która zachęca, żeby wyjść z domu trochę wcześniej. W ciągu dnia zrobi się jeszcze cieplej, a wieczorem nadal będzie komfortowo. To taki klimat, że spokojnie można planować spacer po Solankach czy spotkanie na mieście. Słuchacze, korzystajcie z tej pięknej i słonecznej aury. To na tyle w tej prognozie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
1: To są newsy Meloradia Inowrocław.
0: Wracamy z serwisem informacyjnym. Ogrody papieskie w Parku Solankowym mogą w najbliższych latach przejść dużą metamorfozę. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą na budowę automatycznego systemu nawadniania oraz wykonanie nowych nasadzeń, które mają poprawić kondycję zieleni i zwiększyć odporność tego miejsca na skutki suszy. Planowana inwestycja obejmuje budowę nowoczesnej sieci nawadniającej wyposażonej m.in. w czujniki wilgotności gleby oraz czujniki deszczu. System ma automatycznie dbać o odpowiednie nawodnienie roślin nawet podczas dłuższych okresów bez opadów. W ramach projektu widziano również nowe nasadzenia. W ogrodach papieskich pojawią się drzewa, krzewy i byliny utrzymane w charakterystycznej biało-żółtej kolorystyce nawiązującej do barw papieskich. Łącznie posadzonych ma zostać kilka tysięcy roślin. Według założeń miasta inwestycja ma nie tylko poprawić wygląd jednej z najbardziej rozpoznawalnych części parku solankowego, ale również pomóc w lepszym gospodarowaniu wodą i ochronie miejskiej zieleni przed skutkami zmian klimatu. Od lat są miejscem spacerów, odpoczynku i wyciszenia zarówno dla mieszkańców, jak i kuracjuszy odwiedzających Inowrocław. To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z nami.
2: Już prawie 11, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Były wiceminister sprawiedliwości, poseł PiSu Michał W. z zarzutem według śledczych przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków jako funkcjonariusz publiczny. Miał to zrobić w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić poradę infekcyjną. Pielęgniarki mogłyby przepisać lek na grypę i skierować na wybrane badania. Policja w Indiach prowadzi śledztwo w sprawie ponad 500 tysięcy fałszywych kont Gmail. Wysłano z nich do urzędów m.in. fałszywe ostrzeżenia o podłożeniu bomb. Zapowiada się bardzo ciepła jesień. Jeśli nie będzie opadów, mogą to być niebezpieczne warunki, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
3: Taka atmosferyczna suszarka na pewno w wielu miejscach w lasach by znowu podniosła zagrożenie pożarowe.
2: Niewykluczone, że to pokłosie ocieplania się Oceanu Spokojnego.
4: Ja z kolei postaram się ocieplić wizerunek. Jest 11 na zegarach, siemanko, Adi po tej stronie, podkręcamy tempo, no bo kiedy inni gadają, już gramy. No i teraz też będzie gorąco. Shimza i Fire Fire zgodnie z obietnicą. Zapraszam do 14. Siemanko jeszcze raz.

Thomas Gray, Yuzra i Heaven w Meloradio i to jest faktycznie bardzo, ale to bardzo dobre brzmienie, o tej porze szczególnie. Odnośnie pory, 15 minut po 11, podkręcamy tempo. Życzę wam też nie tylko takiego super dnia, ale życzę wam takiej pozytywnej energii, jaką ma Thomas Gray, bo to jest facet, który ciągle się śmieje, ciągle się uśmiecha, ciągle jest skory do tego, żeby po prostu się dobrze bawić. I mam wrażenie też, że każda jego przygoda jest inspiracją do tego, by nagrać kolejną fajną nutkę. Przynajmniej tak opowiadał między innymi wtedy, kiedy byliśmy na Tomorrowland. Ale teraz z kolei będę miał dla was spotkanie z Floridą i Keszą w dodatku. I to nutka, którą być może kojarzycie z filmu Cats Vegas. Oczywiście nikomu nie życzymy kaca.

0: Fastboy Music Sounds w Melo Radio, 27 minut po 11. Podkręcamy tempo. I to jest genialna nuta, która pobudzi was zdecydowanie lepiej niż kawa czy inne energetyki. Słuchajcie, więcej takich obiecuję, że będzie. Spotkamy się z legendą EDM-u, czyli Arminem Van Burenem i Everlasting. To jest piękna nutka, ona jest taka nastrojowa. A kiedy trzeba, no to dosłownie daje do pieca. Nigdzie nie odchodźcie, to wszystko jeszcze w tej godzinie.
1: Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio i Nowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
7: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
8: Ej, nowy, skocz po kawę.
9: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
8: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
10: Wróć do mnie.
9: Załatwimy to w inny sposób.
11: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
8: Vous verrez maintenant.
7: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
8: Iga, Dudziuk.
9: Mikołaj Kujawiński.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Michael Kelfan i Treasure Soul w Melo Radio. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo i to totalnie na grubo. Słuchajcie, odnośnie tej duszy, to coś dla tej duszy trzeba zrobić. Nie wiem, w pracy teraz jesteście, to może na chwilę byście się urwali i przeszli, bo z tego co widzę pogodowo, to naprawdę nieźle to wygląda. Dzisiaj mamy farta. Wyjście gdzieś na moment, nawet taka w usie, żeby odetchnąć, to myślę, że nie jest jakiś tragiczny pomysł. A jak potrzeba kasy, to ja to rozumiem. Ja to totalnie rozumiem i słuchajcie, na to też mamy rozwiązanie. 200, a nawet 500 zł na kawę na pewno starczy. Dajcie znać tylko, na co chcielibyście to wydać, a zróbcie to na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie i nie czekajcie, bo szkoda czasu. Serio.

0: Lost Frequencies i Paradise of Melo Radio, 10 minut do godziny 12. Redaktor Sikora, no siemano.
1: No cześć.
0: Co tam, byczku?
1: Jest taka grupa społeczna, która dostanie jednak dopłaty do paliw i o tym będzie w tych newsach. Wszystkich wkurzymy.
0: Tak?
1: Tak.
0: Dosłownie cały kraj?
1: Tak.
0: Ale super.
2: A już o 12 zagramy.
0: Dub Dogs, How Does It Feel w Melo Radio. Te cudne, potężne basy i synty zagramy punktualnie o godzinie 12, kiedy inni będą gadać.

poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 3.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet. O reklamie. Pogoda.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Inowrocław dziś pod znakiem bardzo dobrej pogody. Jest jasno, ciepło i naprawdę przyjemnie, a wszystko wskazuje na to, że taki klimat utrzyma się do wieczora. To zdecydowanie dzień, który warto wykorzystać na spacer albo chwilę odpoczynku. Słuchacze, korzystajcie z tej pięknej i słonecznej aury. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: Są newsy Meloradia Inowrocław.
1: Wracamy z serwisem informacyjnym. Samorządowcy z Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego łączą siły w sprawie wykluczenia komunikacyjnego regionu. 17 września pojadą do Warszawy, gdzie chcą zwrócić uwagę władz centralnych na problemy z dostępnością drogową i kolejową. Podpisali już wspólny apel i zapowiadają, że oczekują konkretnych decyzji oraz rozwiązań. Co udało się ustalić?
3: Chcemy zaprotestować w Warszawie przed kancelarią premiera, być może również przed Sejmem i aby Inowrocław był słyszalny w Warszawie, jak bardzo ta droga jest potrzebna. Od razu mówię, że jest to pomysł, jest to jakby tutaj inicjatywa mieszkańców, którzy zgłaszają się tydzień w tydzień tak naprawdę i mówią o tym otwarcie, że są skłonni również zaprotestować. Zresztą przypominamy sobie nasze protesty również, jeśli chodzi o obwodnicę Inowrocławia. Ten protest ma mieć również taki właśnie charakter. Z tego miejsca chcemy też zachęcić i zaapelować o to, aby ten protest był przede wszystkim protestem pozapolitycznym dla naszego wspólnego dobra.
1: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z nami.
4: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Po rosyjskich atakach w pobliżu naszej granicy rząd prosi wojsko o pomoc. Straż Graniczna otrzyma wsparcie od armii, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: W celu ochrony granicy państwowej, sprawności prowadzenia procedur.
5: Przy granicy z Ukrainą mają powstać specjalne posterunki obserwacyjno-strażnicze. Rolnicy dostaną dodatkowe dopłaty do paliwa. Będą wynosiły 52 grosze za litr. Zapowiedział to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Wzrost cen energii wymaga działań na poziomie unijnym. Tak twierdzi włoska premier Giorgia Meloni. Domaga się wsparcia firm i obywateli. Burmistrz Lizbony wezwał rząd Portugalii do natychmiastowego zakończenia systemu kaucyjnego. Wszystko przez częste okradanie urządzeń przyjmujących zwrotne butelki, a także rosnącą liczbę osób grzebiących w śmieciach w poszukiwaniu butelek i puszek.
4: Na zegarach 12. Siemanko, Daddy po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy i nie mamy nic do butelek. Ale właśnie, mamy z kolei Dub Dogs i How Does It Feel. Siemanko, Daddy po tej stronie.

mogę to powiedzieć, że to taki trochę mój crush obecnie. Ale taki muzyczny. Liwka, poza tobą nic w Meloradiu, 15 minut po godzinie 12. Liwka robi sobie wolne. Podziękowała niedawno za to, co robiła w zasadzie w lato. No, podziękowała wam za to, że byliście na jej koncertach, że się dobrze bawiliście, że w ogóle było superancko. Czekamy na kolejne nowości od tej pani, a przed nami spotkanie z facetem, którego bardzo dobrze znacie, bardzo szanujecie z tego, co wiem. No i słyszycie się z nim w dobrym melo. Robin Schulz, One with the Wolves, 100 gram wam już teraz, żeby ta środa była trochę luźniejsza. Powodzonka.

All of my love w Maloradio to Iben i 27 minut po godzinie 12. Wszystko dla miłości, wszystko z miłości. Ja wiem, jak bardzo kochacie swoją pracę, dlatego się bardzo dużo uśmiechacie. Ale spokojnie, mam na to sposób. Jak zawsze jestem przygotowany. My Place, Josh Baker, ale będzie też Pitbull w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

niby dużo tutaj delikatności, bo to kaszmir, ale jakby się wsłuchać, to jest tutaj też dużo tłustego bitu. Dziś są The Dance Floor w Meloradiu i 17 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo i zaglądam do tego, co się dzieje w polskiej muzyce. No i wracamy do szanownego pana Mateusza, czyli do Gipsa, faceta, który jest zajarany motoryzacją totalnie. Jak tylko może, to chwali się swoimi gablotami. Jak gdzieś tam liczę, że też pokaże może jakiś motocykl w najbliższym czasie. Ale jeżeli nie, to i tak jest git, bo już niedługo będziemy słyszeli się na jego genialnym koncercie. 17 października widzimy się w Warszawie, także na pewno przygotował dużo fajnego materiału, no i też pełno gości. A propos, no to gramy teraz karnawał razem z PZ-em. Fajnie byłoby ich zobaczyć razem na scenie.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Axwell, Bon, Whatever Turns You On. To się tak rymuje. 8 minut do godziny 13, my podkręcamy tempo w Melo. Jaramy się, że jesteście z nami. No i ze mną jest też Ula Harciarek, którą serdecznie witam.
1: No hej, jestem. I będą newsy. O, a super. W newsach będzie o potencjalnie serialowym hicie.
0: Ale opowiesz nam, co to za serial?
1: No oczywiście.
0: Dobra, to już się nie mogę doczekać, ale fajnie.
2: A już o 13 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High w Melo Radio. Pewnie nie powinienem, ale wiecie co, trudno. Lubię być ryzykantem. Powiem żart, skoro jest Tobi Romeo. Ciekawe, czy jest Tobi Julia.

0: Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
2: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
2: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet. O reklamie.
1: Dokładnie minuta do godziny 13. Ula Harciarek w studiu. Czas na newsy Meloradia.
2: Policja zatrzymała ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka. Chodzi o śmiertelny wypadek na moście Łazienkowskim w Warszawie. Zatrzymany był poszukiwany listem gończym. Szef Meta jest przeciwny spowolnieniu prac nad rozwojem AI. Według niego lepsze byłoby wprowadzenie odpowiedzialności prawnej. Spada liczba ofert pracy, najbardziej w województwach wielkopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim. To może być hit. Do streamingu trafia dziś Lalka, ekranizacja dzieła Bolesława Prusa, a tej jesieni zobaczymy też kinową wersję Lalki, mówi reżyser serialu Paweł Maślona.
3: Chociaż nie rywalizujemy, to i tak rywalizujemy, bo i tak wszyscy to porównują nieustannie, odnoszą się do tego i będą tworzyć swoje rankingi, konkursy i decydować, która bardziej ta, która bardziej tamto.
2: Premiera kinowej Lalki 28 września.
1: No, jeżeli nie rywalizujemy, to tak naprawdę rywalizujemy i wszystko jasne. No a ja to w liceum z Lalki to miałem czwórkę nawet, muszę się pochwalić. Tak, przeczytałem, było. Adi z tej strony, siemano, 13 na zegarach, zaczynamy. Tobi Romeo i Fly High już teraz.

0: Alok, J-Lo i Everything is Fine w Melo Radio. 16 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo. Mikołaj K., znany wśród ogólnopolskich radiowców. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jako kto? Jako Mikołaj.
0: Jako Mikołaj. Wow. I jako człowiek, który przeżył coś niesamowitego i cieszę się, że mi o tym powiedział. Czas na słuchaczy.
1: Tak, wyobraźcie sobie, że jechałem dzisiaj do pracy ulicą Dolną w Warszawie i zauważyłem, że na rogu stoi taki automat z wodą. Można sobie wstawić butelkę, jak się ma, i napełnić sobie wodą tę butelkę.
0: I to jest ta rzecz, która sprawia, że ludzkość staje się lepsza.
1: Tak. Myślę, że na każdej ulicy powinny stać takie automaty.
0: Ja myślę, że to powinno występować w ogóle w całym kraju i szczególnie w sobotę, po tym, co się dzieje w piątek.
1: Znaczy się sushi!

klasa czy obciach? Klasa. What if to Neptunika w Meloradio, 29 minut po godzinie 13. Środa, piękna środa słoneczna. Tego słońca wysyłam wam tak naprawdę dużo i wszędzie, do całej Polski, żebyście mogli trochę skorzystać. I powiem wam, to jest chyba dobry moment, bo na termometrach nawet i do 25 stopni. Guys, zróbcie coś z tym. A w tej godzinie Never Let Me Down to Vice i Tom Gregory. Dawno tego nie było. A no i ej, właśnie, bo bym zapomniał. How Much Is The Fish wam zagram od Scootera. No ej.

0: Ξυπνήσουμε το ραδιό. Η βίντεο. Να τσαρτίζω χτες.
1: To by mi impreskę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókni i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.

0: Jak słychać, ryba nie tylko w piątek. Bo może być też w środę, chociaż to mały piątek. No właśnie, Scooter i How Much Is The Fish w Meloradio, a odnośnie tego utworu, to taka fajna głosówka się pojawiła na WhatsAppie Meloradia.
1: Dlaczego ja? Dlatego, że chciałbym dostać odpowiedź na How Much The Fish. Pozdrawiam was.
0: Nie stary, to my pozdrawiamy. No i przypominam o naszym WhatsAppie, tak naprawdę znajdziecie go na naszej stronie meloradio.pl i co z nim warto zrobić? Słuchajcie, wchodzicie na naszą stronę i tam macie bezpośredni odnośnik do naszego WhatsAppa, nagrywajcie głosówki o czym tylko chcecie, co u was, jak się macie, gdzie jesteście, co robicie, co tylko macie ochotę nam powiedzieć, my to przekażemy dalej. Także nie ograniczajcie się, tylko działajcie, bo dzięki temu, że coś nagracie, jest duża szansa, że zgarniecie coś z Melomerczu. Tak, tylko chciałem wam przypomnieć, bo może akurat macie ochotę z kimś się podzielić tym, co u was. No, wiecie co robić.

0: Dzięki.
1: Robin Schulz, Take It Slow w Melo Radio. Aj, Boże, Iga, lubię z tobą spędzać czas.
2: Ja z tobą też.
1: Rozmawiać, wiesz, mamy dużo tematów wspólnych.
2: Zgadza się.
1: Jak na przykład to, gdzie jest nasz kolega Mikołaj.
2: Mi się wydaje, że on... Nie, powiem to wprost. Tak? Powiem to wprost. Tak? Pali papierosa.
3: A już o 14 zagramy.
1: Ilenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Słuchaj, no powiem szczerze, jestem zaskoczony.
2: Ja nie wiedziałam, że on jest taki niegrzeczny chłopak, że pali papierosy, no.
1: A ja jestem zaskoczony tym, że mi o tym nie powiedział i poszedł sam.

0: Autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
5: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak,
5: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
7: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
0: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
0: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
0: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
0: Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
2: Po reklamie.

0: Zbliża się 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Ukradł biżuterię wartą 1 000 000 euro. Teraz usłyszał prawomocny wyrok 2 lat więzienia. Chodzi o sprawę włamania w Sopocie do auta. Nasz MSZ ostrzega przed podróżami do Peru i Ekwadoru. Powodem ryzyko wystąpienia lawin błotnych. Są nowe zasady przyznawania hotelowych gwiazdek. Przy 3 nie musi być nikogo na recepcji, a przy 4 nie musi być minibaru czy lodówki w pokoju. Przed naszymi siatkarzami kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Dziś na zakończenie fazy grupowej zmierzą się z Bułgarią. Mówi rozgrywający Marcin Komenda.
3: Spodziewam się trudnego starcia. Myślę, że siła Bułgarii jest bardzo podobna jak Ukrainy, czyli mocna zagrywka, ryzyko w ataku, więc tego trzeba się spodziewać. Natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
2: Mecz o godzinie 18:00.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: I mamy godzinę 14, jest środa, to jest dzień przyjemności, dlatego chyba porozmawiamy o trójkątach.
2: Tak jest, ponieważ wiemy, gdzie można zjeść, schrupać taki najlepszy trójkąt na świecie.
1: O takich trójkątach.
2: No, o jakich?
1: Ja myślałam o innych, ale teraz to już w zasadzie myślę o pizzy tylko. Iga Mikołaj, cześć, witajcie. Smacznego.
0: Freak Fight w Meloradiu. Two ships in the night.

0: A to nasza ukochana bletka Tańcz w Meloradiu, tak podkręcamy tempo we Freak Fight. Obiecaliśmy wam trójkąt. Mhm. Nawet nie jeden.
1: Nawet więcej. Ja bym zmieścił takich,
0: naprawdę?
1: Dużo.
0: W sumie ja też. Nie gdzie wiem, czy mówimy o tym samym.
1: Tak. Gdzie jest najlepsza pizza na świecie, jak myślisz?
0: We Włoszech.
1: Nie.
0: W Polsce?
1: Nie.
0: Nie wiem.
1: Przynajmniej według takiego rankingu, który układa listę 50 najlepszych pizzerii na świecie, najlepsza pizzeria w 2026 jest w Londynie.
0: Bo tam jest dużo imigrantów?
1: Nie wiem, no po prostu w Londynie. Potem na drugim miejscu najlepsza knajpa znajduje się w Nowym Jorku, a dopiero na trzecim miejscu mamy coś z Włoch, jest właśnie lokal z Mediolanu.
0: To skandal jest jakiś.
1: To skandal? To prawie jak Toskania. Ale ja wolę polską pizzę.
0: Na grubym takim cieście.
1: No, nie powiem, gdzie jest najlepsza, bo gatekeepuję.

0: Jakoś tak milej na serduszku mi się zrobiło, ale nie miło mi się robi na serduszku, jak widzę te wszystkie dramy w internecie. No co ten rudy Ed Sheeran odwala?
1: Te wszystkie smutne buzie, no właśnie, bo jest kontynuacja
0: dramy.
1: No dramy, o której mówiliśmy wczoraj, że Macklemore został pożegnany z trasy Eda Sheerana. I teraz cała reszta muzyków na własne życzenie też z Edem się pożegnała.
0: Może przypomnijmy w ogóle, dlaczego ten Macklemore został odsunięty.
1: Tak, on tam wsparł słowem po prostu Palestynę i jakimś tam organizatorom koncertów na stadionach nie spodobało się przede wszystkim, w jaki sposób to zrobił, przynajmniej oni tak mówią.
0: Tak.
1: No i został poproszony o opuszczenie lokalu i tyle. No i teraz cała reszta tych muzyków razem z zespołem Eda Sheerana powiedzieli, że jak tak, to oni też nie grają, wracają do siebie, do domu i koniec. Koniec filmu.
0: I co teraz?
1: No nie wiem, co teraz właściwie. Chyba koniec trasy to będzie. No chyba, że Ed Sheeran sam będzie na gitarce grał. Przecież on umie, nie?
0: Zaczynał na ulicy w ogóle, grał tak na tej gitarze. Zbierał pieniążki, tak.
1: Tak. No, Ed Sheeran też się wypowiedział osobiście. Powiedział, że to nie była jego decyzja, tylko decyzja organizatora trasy. A on natomiast... To, że nie decyduje się wypowiadać publicznie, to nie znaczy, że nie ma jakichś własnych przekonań na ten temat, tylko chce, żeby jego koncerty były dla wszystkich. Ja też jestem to w stanie zrozumieć, no bo jak nie chce się wypowiadać, no to nie musi przecież.
0: No, w sumie tak, w sumie to amen.

0: Wiesz co, Mikołaj, mi to się chce płakać.
1: Czemu?
0: Dlaczego nie możesz być influencerem, być bogaty i kupować mi dużo rzeczy?
1: Mogę być bogaty i porzucić te dwie pozostałe opcje?
0: Chyba to się nie uda.
1: Aha, no to trudno.
0: O znanej influencerce porozmawiamy.
1: O, czy to jest ta moja ulubiona, co kupuje dzieciom telefony, żeby przekupić je, żeby lubiły inne dzieci?
0: Zgadza się, ale niestety nie możemy być jej dziećmi. O tym w tej godzinie.

0: Reklama.
1: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
1: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
3: Można tak składać, rozkładać, układać na okrągło. Raz, dwa, trzy. Zabawa się kręci.
1: Szukaj w sklepach zestawów
2: Lego Creator 3 w jednym.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: O reklamie.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 krołap. Główne danie nie przegrywam.

0: Young Again w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo i znowu zanurzymy się w świat influencerów.
1: Fantastycznie, kocham ten świat. To mój ulubiony świat ze wszystkich.
0: A czy to nie jest tak, że Anciaks jest twoją ulubioną influencerką?
1: Oczywiście, oglądam codziennie. Najbardziej lubię odcinek ten o tym, no, jak tam jest w Warszawie, nie?
0: Na pewno takie odcinki były dobrze, ale nie wiem, czy wiesz, ile taka Anciaks zarobiła w rok.
1: No wiem, bo jej mąż wszystkich poinformował bardzo uprzejmie, że 2 miliony złotych z samego YouTube'a, a powiedział, brawo, że to tylko ułamek kwoty.
0: I wy taki ułamek tej kwoty możecie mieć za pomocą meloradio.pl.
1: Tak, taki ułameczek, szybka kasa czeka.

0: Swedish House Mafia, Licky Lee w Melo Radio.
1: A już o 15 zagramy
2: I Like, Marlon Hofstadt i South Star.
0: Jak my podkręcamy tempo, to ja nie mam pytań.
2: O, lampka ci się nie świeci, właśnie zauważyłem.
0: O, nie przejmuj się tym.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super! Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
4: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
5: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
6: Ula Harciarek on the mic. To już pewne, dron odnaleziony na plaży w Rusinowie jest rosyjski, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski.
7: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Z posiadanych informacji ładunek był około 4 kg.
6: Prokuratura prowadzi śledztwo. Ponad 470 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią to mniej niż przed rokiem, informuje MSWiA. Wszystkie próby zostały udaremnione. Kierowcy mają powód do radości. Za pół roku znikną opłaty na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem. 16 kibiców Romy dostało zakazy stadionowe za faszystowskie pozdrowienie. Wykonali je podczas meczu z Atalantą Bergamo. Zrobi się zimno, jak prognozują synoptycy. Jutro maksymalnie do 21 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Wydano też alerty przed burzami i intensywnym deszczem.
8: Podobno wiara czyni cuda. My wam udowodnimy w tej godzinie, że to nieprawda, a przynajmniej manifestacja nie działa.
9: No. Straszne. To trzeba udowadniać?
8: Tak, Iga Mikołaj, cześć, słuchacie Freak Fightu.

0: Słuchajcie, Freak Fightu, 12 po 15. Nie jest łatwo znaleźć faceta, nie jest łatwo znaleźć kobietę. Mhm. I Julia Wieniawa ma dokładnie ten sam problem. Ostatnio powiedziała, że afirmuje dojrzałych mężczyzn. Ja chcę mieć wreszcie dojrzałego mężczyznę.
1: Tak, bo nic tak nie pociąga dojrzałych mężczyzn jak typiara, która afirmuje coś i uważa, że jej się należy od wszechświata.
0: Chyba nawet Julia się z tobą zgadza, bo powiedziała o sobie mniej więcej coś takiego ostatnio w jednym z wywiadów. Mhm.
2: Z nikim aktualnie nawet nie piszę, nie flirtuję. Ja mam wrażenie, że... Ja się zastanawiam, nie wiem, czy jest ze mną nie tak? O co tu chodzi?
0: O co tu chodzi?
1: Nie wiem, o co chodzi.
0: O ta
1: ale się domyślam.
0: Mikołaj! Może afirmujmy dla niej chłopa.
1: Dobrze, dobrze.

0: Jak oni nie będą razem, to ja nie wierzę w miłość. Książulo i Magda Gessler.
1: O, to by było dopiero połączenie. No taka power couple polskiej gastronomii.
0: Słuchajcie, Książulo testował bardzo wiele knajp od Magdy Gessler i zazwyczaj to był flop, mówiąc po młodzieżowemu.
1: Tak, zazwyczaj mu się nie podobało. Chyba ceny przede wszystkim.
0: Głównie.
1: Go tam kłuły w oczy. Mówił, że właśnie no ceny to tak nie...
0: Nieadekwatne.
1: Jakość nie dojeżdża, nie do tych cen, o w ten sposób.
0: Ale wszystko się zmieniło.
1: Tak jest, Magda Gessler otworzyła nową restaurację nad jeziorem.
0: Jeziorem.
1: Nad jeziorem. Przypominam, że miałem dwa z geografii.
0: W ogóle się tym nie przejmuj.
1: I w tej knajpie w końcu Szymonowi posmakowało i nawet dał muala.
2: Bardzo mi miło.
0: To powiedziała Magda Gessler?
1: Trochę tak, ponieważ pani Magda Gessler w swoich mediach społecznościowych opublikowała filmik, na którym no widzi, co się wydarzyło i też dziękuję za to, co się wydarzyło. I
0: jakim
1: docenia
0: słowem?
1: To, co się wydarzyło. Voila.
0: Muala, voila.
1: No
0: piękna
1: ta.
0: Sprawa.
1: I teraz tam pewnie będą kolejki takie, że trzeba będzie długo trzymać.
2: Nie wiem, to może być różnie. Pan zobaczy, co to będzie. Sikanie potem będzie boleć.
0: Ale to mega niezdrowe.
1: Zobaczymy, co to będzie.
0: No to voila, Dracula specjalnie dla was we Freak Fighty. Sick Bromance, Team Berg, to gramy wam już za chwilę.

0: da się tak bezczynnie siedzieć do tego kawałka Fastboy Music Sounds. Ja się aż uśmiecham na samą myśl o tym, jak to gramy. Tak podkręcamy tempo we Freak Fighter.
1: Ja natomiast się trochę zatrważam, jak sobie pomyślę o przyszłości naszego narodu.
0: Bo jest pokolenie alfa.
1: Tak, i mamy pierwszy taki raport, który podsumowuje to właśnie pokolenie w Polsce przede wszystkim.
0: Przeanalizujemy ten raport.
1: Oczywiście.
0: Jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

Mega gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet. Po reklamie.

0: Red Light w Meloradiu. Ja jestem pokoleniem Z, Mikołaj jest pokoleniem Y. Mhm. A my teraz porozmawiamy o pokoleniu alfa.
1: Pokolenie alfa zostało przedstawione teraz w polskim raporcie i teraz wiemy o nich wszystko. Wiemy na przykład, że są określani mianem pokolenia cudzych oczekiwań. Wow. Uwaga, dorastają pod presją ocen, matury i porównań z dorosłymi, jednocześnie coraz częściej czując, że mają niewielki wpływ na własną codzienność.
0: To trochę jak my.
1: To trochę tak jak każde chyba dziecko w historii dzieci.
0: Ale to pokolenie ma takie problemy przez to AI, że samodzielnie nie myśli.
1: Tak, 63% nie potrafi wskazać, czym jest deepfake, ponad połowa ósmoklasistów nie potrafi stwierdzić, czy informacja jest wiarygodna.
0: Straszne.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Se sala vibej.
1: Mają maj w Melo Radio. Ja bym się wystraszył, jakby ktoś mi powiedział: Iga, jesteś w nastoletniej ciąży.
2: Ale ojej, to już chyba za późno na takie rzeczy.
1: Jak to, nie jestem już nastolatką?
2: No już chyba trochę nie.
3: Będzie strasznie też w newsach, nie wchodzę w ten temat.
4: A już o 16 zagramy
2: nasz ulubiony numer.
1: Ten numer.
2: Sorry,
1: punktualnie. O 16.
2: Tak jest.

0: Reklama. Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
6: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
5: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
7: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
5: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!
8: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
0: Po reklamie.

0: Kino Wrocławiu.
1: Co jest grane? Grany jest kolejny akustyczny koncert Michała Wiśniewskiego w Inowrocławskim Teatrze. To będzie wieczór pełen największych przebojów zespołu Ich Troje, ale w zupełnie nowym, spokojniejszym i bardziej klimatycznym wydaniu. W kameralnej atmosferze teatru usłyszycie takie utwory jak A Wszystko To, Powiedz, Babski Świat czy Zawsze z Tobą Chciałbym Być. Na scenie pojawią się żywe instrumenty, akustyczne aranżacje i dobrze znany charakterystyczny głos Michała Wiśniewskiego. Przed publicznością ponad 2 godziny muzyki, wspomnień i emocji. Ostatnie 2 koncerty przyciągnęły tłumy fanów, więc tym razem frekwencja również zapowiada się naprawdę imponująca. To propozycja zarówno dla wiernych fanów zespołu, jak i dla tych, którzy po prostu lubią polskie przeboje w wyjątkowym wydaniu. Pamiętajcie, 26 stycznia, godzina 19, Teatr Miejski. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Za fałszywy alarm bombowy pójdzie na 3 miesiące do aresztu. Mężczyzna miał zadzwonić się 12 września do ochrony szpitala w Białej Podlaskiej. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Są nowe szczepionki przeciw grypie. Bezpłatnie mogą się zaszczepić dzieci, kobiety w ciąży i osoby 65+. W Niemczech benzyna jest najdroższa w historii. Średnia cena to 2,30 euro. Diesel podrożał do 2,42 euro. Straszne odgłosy można usłyszeć w Tatrach, bo trwa tam rykowisko jeleni, mówi Tomasz Zając z TPN.
5: Uspokajam, to nie są niedźwiedzie, tylko właśnie jelenie, które też w pewnych sytuacjach mogą być niebezpieczne.
4: Byki są w trakcie rykowiska, no i są pobudzone i lepiej się do nich nie zbliżać.
3: Co tam, sąsiedzie, drogie paliwo?
2: Mikołaj!
3: Żeby u nas jeszcze było tanie, nie?
2: Ja tylko chciałam powiedzieć, że nie warto zadzierać z kołem gospodyń wiejskich.
3: No, a tutaj pojawili się tacy odważni, co to zrobili?
2: I o tym pogadamy za chwilę.

0: I od razu w pracy Miley Dive into the Ocean, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie, słuchacie Meloradia. I nie mamy dobrych wiadomości. Na pewno każdy z nas, każdy z was uwielbia dożynki.
1: Tak, i na pewno każdy z was uwielbia urząd skarbowy. A jak połączymy te dwie rzeczy, to mamy taką sytuację jak pod Krakowem, gdzie skarbówka weszła właśnie na dożynki i mandaty dostali. Jedno z kół gospodyń wiejskich, winnica, wesołe miasteczko, handlujący w kramie odpustowym i budka ze złotym napojem, gdzie obsługę prowadzili strażacy.
0: Czyli wszystko co najlepsze.
1: No właściwie tak. A nie, bo z Kolima nie było przecież.
0: Cytując z Kolima.
2: Ja całe życie o tym marzyłem. Babcia, rodzice tak mnie wychowali, żeby wspierać to, co nasze polskie inaczej nie umiem.
0: Król dożynek.
1: No cóż, no. Skarbówka miała żniwa, nie?

0: 17 po 16.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, ale Mikołaj zawsze chciał być coachem. Zawsze.
2: Tak, odkąd zobaczyłem coacha Majka w internecie, kiedyś miał taką dramę z generatorem frajdy. Bawiłem się przed nią.
0: Nie wiem, o czym mówisz, dlatego dzwonię do Diany, która wbiła na meloradio.pl. Ma ochotę na 200 zł i musi odebrać od nas telefon. Ma 5 sygnałów. Cześć, Diana, Iga, Mikołaj, Meloradio.
2: Siemanko.
3: Cześć.
0: Co u ciebie słychać?
3: No, wszystko dobrze, jestem w pracy akurat.
0: No właśnie, a propos tej pracy, byłaś na meloradio.pl. Na co ci gotówka?
3: No, chciałabym umówić się na sesję z coachem.
0: Słuchaj, mówisz i masz, Mikołaj jest coachem.
2: Dzień dobry, tak, tak, nie mam dyplomu. Ale spoko, mogę ci w czymś pomóc. W czym pomóc, pani?
3: Och, no, najbardziej by mi pomogły jakieś 2-3 stówki.
2: No dobrze, nie wiem, czy tak coache rozdawają zazwyczaj i ten, ale my rozdajemy, po prostu, o tak o.
0: Że tak? Że już?
2: Że tak o. No przecież Diana nie powie głośno, jak jest w pracy, że chce zmienić pracę, nie?
0: Diana, ten dźwięk oznacza to, że 200 zł leci już do ciebie.
3: Super, bardzo się cieszę, dziękuję.
0: No to powodzenia.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: A nie wiem, czy wiecie, ale Florajda ma dzisiaj urodziny. Mikołaj, jaki ty byłbyś w ogóle świetny.
2: Jako coach?
0: Tak.
2: Dzwońcie, zapisujcie się, porada jedyne 7 tysięcy za pół godziny.
0: 100 lat dla Florajdy. Wow.

0: I jak tu jej nie kochać, Becky Hill, Sony Fodera, Say Something w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. A teraz scena praktycznie z gry komputerowej.
1: No właśnie, właśnie. Mam takie wrażenie, że chyba premiera GTA 6 za bardzo się obsunęła w czasie. Ludzie są zdesperowani, pragną rozrywki.
0: I dlatego pojedziemy do Zielonej Góry jeszcze w tej godzinie.
1: No nie mogę sobie inaczej tego wytłumaczyć, tej sytuacji, która tam miała miejsce.

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
5: Wyobraź sobie nowe mieszkanie gotowe do zamieszkania z umiarkowanym czynszem i zaledwie kilka minut od Inowrocławia. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław prowadzi nabór wniosków na nowoczesne mieszkania o umiarkowanym czynszu w Cieślinie koło Inowrocławia. Bezpieczny i stabilny najem, mieszkania wykończone pod klucz, świetna lokalizacja, tylko 2 km od Inowrocławia. Nabór trwa do 30 września. Wejdź na www.simgi.pl. Sprawdź warunki i złóż wniosek. SIM Gminy Inowrocław. Bezpieczny najem na lata.
0: Po reklamie. Welcome to Central Bay.

0: Jax Jones we Freak Fighter. Wyobraźcie sobie, że mieszkacie w Zielonej Górze i nagle widzicie kolesia, który jeździ koparką i rozbija tą koparką samochody.
1: No, jedna pani nie musi sobie wyobrażać, bo taka sytuacja właśnie miała miejsce w Zielonej Górze. Ktoś ukradł koparkę z pobliskiej budowy i urządził sobie nią rajd po osiedlu. Nie wiedzą kto, policja szuka sprawcy.
0: Ale myślisz, że on po prostu był zirytowany?
1: Wiesz co, ja myślę, że to może mieć związek z tym winobraniem, co tam było ostatnio w Zielonej Górze też.
0: Ach, ta Zielona Góra. Musimy ją odwiedzić chyba, co?
1: Chyba tak. Na żużel pójdziemy.
0: Nie.

0: To a mají play si Freak Fight v Meloradiu. A my... Aż się po prostu zamotałam.
1: Tak, w newsach sprawdzimy, gdzie jest fajnie mieszkać w Polsce.
0: Bo jestem w takim szoku, że aż się zamotałam.
1: Ale nie mów, nie mów.
0: Powiem.
2: Ja powiem, że wszędzie w Polsce jest super.
0: Patriotycznie.
3: A już o 17:00 zagramy
2: Lumix Self Aware.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.
2: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

0: Dobral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Co jest grane w Inowrocławiu?
3: Co jest grane? Grany jest kolejny sportowy bieg w naszym regionie. Biegacze ponownie połączą Łojewo z Kruszwicą. Już w niedzielę 20 września odbędzie się bieg na dystansie 10 km. Czwarty nadgoplański bieg dwóch jezior zaplanowano na godzinę 11 w Łojewie, a meta będzie znajdować się w Kruszwicy tuż pod Mysią Wieżą. Na uczestników po dotarciu do mety czekać będą pamiątkowe medale, ciepły posiłek i upominki, a najlepsi otrzymają również puchary. W biegu może wystartować maksymalnie 150 osób, a zapisy już trwają. Zgłoszenia przyjmowane są przez internet w systemie STS Timing. Organizatorami wydarzenia są gmina Kruszwica, gmina Inowrocław oraz Centrum Kultury i Sportu Ziemowit. Pamiętajcie, 20 września 10 km z Łojewa prosto pod Mysią Wieżę. Nie może Was tam zabraknąć. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
4: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
5: Ula Harciarek on the mic. Rekord ceny diesla został pobity. Według petrol.pl średnia cena to 8,89 za litr. Najdrożej jest w województwie świętokrzyskim. Utrudnienia na kolei. Mimo usunięcia porannej awarii w Katowicach rosną opóźnienia w Sosnowcu. Komplikacje mogą potrwać do końca dnia. Trwają poszukiwania rannego łosia. Zwierzę błąka się po Półwyspie Helskim. Jego towarzysz zginął w sierpniu pod kołami pociągu. Wrocław fajnym miastem do życia. Badania wizerunkowe pokazały, że jest jednym z najwyżej ocenianych dużych miast w Polsce, mówi Radosław Michalski z Urzędu Miasta.
6: W tym badaniu tegorocznym, bo robimy je rzeczywiście co roku, wciąż utrzymujemy pozycję lidera, jeżeli chodzi o rozpoznawalność Wrocławia jako miasto dobrego do życia.
5: We Wrocławiu coraz lepiej oceniane jest na przykład jedzenie. Mniam.
4: Zwłaszcza w zoo.
7: Książulo lubi to. I mamy godzinę 17 i jak codziennie będziemy mieli do Was pytanie.
4: Tak, więc zapraszamy już teraz na naszego WhatsAppa, odnośnik do którego znajdziecie oczywiście na meloradio.pl.
7: Iga Mikołaj, siemanko.

piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Ja to cię lubię, Mikołaj, naprawdę.
1: Bardzo dobrze nam się współpracuje, mam wrażenie. Tak. Bardzo zabawnie.
0: Kizo i Bledka w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Obiecaliśmy wam pytanie. Czekamy na odpowiedzi.
1: Może najpierw je zadajmy.
0: No tak, co można powiedzieć na literę P u fryzjera?
1: Panie, płacę i wymagam.
0: Bardzo jest to bezczelne.
1: No, ale jest prawdziwe.
0: Albo tak jak ty mówiłeś, proszę przykleić mi włosy z powrotem.
1: Tak, albo pięknie, pięknie, a w myślach już myślę o tym, jak się na zero zaraz zrobię w łazience.
0: Co można powiedzieć na literę P u fryzjera? Czekamy na głosówki od was najlepiej na WhatsAppie Meloradia. A WhatsApp gdzie?
1: Na meloradio.pl.
0: Pytanie jest przyjemne. Co można powiedzieć na literę P u fryzjera? Mhm. Myślisz dalej?
1: Myślę jeszcze, no. Na przykład...
0: Przepraszam.
1: Proszę mnie zrobić na Britney Spears.
0: Nie uda się. Na łyso, czyli?

0: na plaży, jak ja lubię takie brzmienie. Rush w Meloradiu. Tymczasem sprawdzamy, co można powiedzieć na literę P u fryzjera. Czekamy na głosówki od was, a te głosówki nagrywajcie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik tak na meloradio.pl. Sprawdzamy, co tam ciekawego. Magda?
1: 5 włosów na krzyż, a poproszę fryzurę.
2: Jak ktoś z takimi... moi przyjaciele musieli się z tym mierzyć. Jak im się zakola zaczęły robić aż do karku.
0: To jest to tragedia. Albo jak to babcia mówi, bata nie ukręcisz.
2: Tak
0: nie?
2: Jest.
0: Dobra, Krzysiu?
3: Piękny i boski teraz jest pan.
0: O, a to miłe.
2: No, zawsze tak mówią. A potem patrzę w lustro i wychodzi jakiś potwór Frankensteina. A to ja!
0: Jakie ty masz złe doświadczenia w ogóle z fryzjerem.
2: Dlatego nie chodzę.
0: Paulina, co można powiedzieć na literę P u fryzjera?
4: Panie, kto panu to tak spaprał?
0: To częsta sprawa jest.
2: Tak, nie tylko u fryzjera, niestety. Co mówimy? U fryzjera właśnie, na literę P, to jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Tam taki mikrofonik naciskacie i się nagrywacie i nam wysyłacie i się cieszymy.
0: A ja kocham moją fryzjerkę. Tylko to chciałam powiedzieć.
2: Pozdrawiamy.

0: Alok, J-Lo w Meloradiu. Co można powiedzieć na literę P u fryzjera? Może Konrad?
1: Proszę pana, ale miało być na wózku.
2: A wyszedł czeski piłkarz, no żal.
0: Nic nie zrozumiałam. I może Mariusz?
3: Cześć, fryzjera na literę P można powiedzieć. Proszę przyciąć PKS.
0: PK co?
2: PKS-y chciałbym takie mieć, ale niestety fizycznie nie jestem w stanie.

Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu. Po reklamie.

0: Tak, brzmi tsunami w Meloradiu. Co można powiedzieć na literę P u fryzjera, to sprawdzamy i dziękujemy za wszystkie głosówki i tekstówki. Jesteście niesamowici, drodzy słuchacze. Mhm. Norbert najpierw.
1: Siemaneczko. U fryzjera można powiedzieć na przykład, proszę nie, za krótko.
2: Zawsze jak chodziłem do fryzjera, jeszcze regularnie, to też mi tak obcinał, nie mówił nie za krótko i było za krótko, no ale już tego nie cofnie, nie? Więc mówiłem, tak, tak, może
0: bo
2: być.
0: Oni mają taki problem, że nie rozróżniają, ile to jest 5, 10 centymetrów, 12.
2: To faceci tak zazwyczaj mają, no.

0: Jaki klimacik tutaj się zrobił, Paraiso.
1: To jest Rio, wiesz, tam karnawał te sprawy.
0: Cześć,
1: Brazyliana tango.
2: Jestem, a Rio to nie ten, co śpiewał Shine On?
0: Ale
1: Shine On,
0: to jest mądre.
1: To był on, no.
2: Aha.
1: To on założył to miasto.
2: On założył ten klub.
1: Rio de Janeiro.
2: I był lepszy niż pewien Dariusz, nieważne.
1: No każdy jest lepszy niż on.
2: 18 zaraz. Iga, co powiesz na ten temat?
0: Na temat piłki nożnej?
2: Tak.
0: Lubię.
2: Dziękujemy.
1: O, szok.
2: Niedowierzanie.
3: A już o 18 zagramy.
0: Kłamałam.
2: I ją też lubisz. I nie kłamiesz teraz. Bibi Rexa, New Religion.
0: Buziaka dać?
2: Tak, daj. To ja też dam.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bociana odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: O reklamie. Autopromocja.
11: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
12: Praca, szkoła,
11: korki.
0: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
12: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
12: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
12: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
13: Podkręcamy tempo.
12: Waldek Darłak.
13: Marcin Sikora.
12: I codziennie zrobimy Ci kawę.
0: Autopromocja.

0: Kino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Dochodzi 18:00, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Kilkanaście milionów strat to efekt katastrofy kolejowej pod Radomiem. Do kasacji trafi lokomotywa i co najmniej dwa wagony. To były rekordowe wakacje w Tatrach. Liczba turystów przekroczyła 2 miliony, ale tatrzańska przyroda dobrze to znosi, mu uważa dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
3: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
2: Na razie nie ma mowy o limitowaniu wejść w Tatry. Jesień może być bardzo ciepła, takie są prognozy synoptyków. Według ekspertów to efekt globalnego ocieplenia. Szykuje się emocjonujący sportowo wieczór, bo nasi siatkarze kończą fazę grupową Mistrzostw Europy. Za chwilę zagrają z Bułgarią. Trzymamy kciuki.
1: Bardzo mocno i ogramy ich, na pewno.
2: Oczywiście.

0: idę w melo.
1: Słuchajcie, ja już to zaczynam kolekcjonować. W poniedziałek bolała mnie głowa. Wczoraj bolało mnie gardło. Dziś mam katar. Nie wiem, co się jeszcze wydarzy do końca tego tygodnia, ale to chyba już można zaliczyć jako hat-trick. Ale taki hat-trick duetów mam dla was na początek 18. Kygo i Max Macnown, ich Take Me Back. Zagram będzie Calvin Harris i Dua Lipa, Bibi Rexha i Faithless. To na sam początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Tak, to Kaigo w Meloradiu. Tak tempo się podkręca, a polskie drużyny zaczynają walczyć w fazach ligowych europejskich pucharów. Czego można się spodziewać po tym wieczorze? O tym za moment wam opowiem. A to klasyk od ATB. Czy like?

Reasons to Eli Oaks i Lavinia w Melo Radio. Ten duet nieraz pokazał, że hity potrafi tworzyć. No i mamy kolejny dowód. 18:18 na zegarach, a za niespełna 3 godziny swoje pierwsze w historii zmagania z Ligą Europy rozpocznie nasza Polska, Jagiellonia Białystok. No tak wysoko, słuchajcie, jeszcze w Europie nie grali, a na dobry początek dziś mają wyjazd do Grecji. A ci to mają farta. Nie dość, że za to jeszcze zarobią, to mają właśnie taki wylot do Grecji i to po sezonie, kiedy jest jeszcze ciepło. No, zazdrościmy. No i mam nadzieję, że piłkarze po meczu będą świętować tak głośno jak Florida swoje urodziny, które dziś obchodzi. 100 lat i Wild Ones w duecie z Sion.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To mega ciekawe połączenie. Dużo muzy elektronicznej, no i te piękne gitarki. Jak ktoś was zdenerwował dziś, to one mogą tak trochę na uspokojenie zadziałać. Marshmello i Cameron Whitcomb za nami. Słuchacie Meloradia, Pychu z tej strony, siemano. Na do 19:00 powiem wam jeszcze, co zostawiamy w pociągach. Ja się aż zawstydziłem.

0: Gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla Ciebie.
1: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
2: Budujesz? Remontujesz? MaxiCar Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. MaxiCar Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
3: Po reklamie.

jakieś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

ale to jest mocna rzecz. Monster w Melo to Lumix, a razem z nim Gabry Ponte. Tak podkręcamy tempo, za chwilę inny duet, będzie nowy Iben razem z Easy Bizu, a to zobaczył konduktor w bagażu. Właśnie natrafiłem, słuchajcie, na wywiad z jednym z konduktorów w pociągach, no i on podzielił się dość mocnym znaleziskiem. No właśnie, jak czytam, pewnego razu ktoś zostawił bagaż w pociągu, konduktor go wziął, zajrzał do środka, a tam gadżety erotyczne. I to nawet dwa. Gorąco się mogło zrobić, ale opcje są dwie. Albo to przypadek, albo ktoś w tak bardzo kreatywny sposób chciał powiedzieć konduktorowi, że czuje do niego pociąg.

0: Timi Trąbka, just in case w Mela Radio. Od trąbić to mam nadzieję możecie już wolne. A za chwilę ktoś z was też odtrąbi zwycięstwo. Już po 19, bo zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Ale wcześniej też będzie dużo muzy.
1: A już o 19 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał. Ten numer punktualnie o 19 rozpocznie kolejną godzinę w Mela Radio. To już za moment się wydarzy.

0: autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Chlebia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
6: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
5: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
6: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
5: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
6: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
5: Zadzwoń 570 771 571.
6: Zadbaj z nami o swoje auto.
7: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać, układać na okrągło. Raz, dwa, trzy. Zabawa się kręci.
11: Szukaj w sklepach zestawów
12: Lego Creator 3 w jednym.
0: Po reklamie. Idę. Idę w melo.
13: Kto z was chce się poczuć jak na disco w latach 2000? Kaskada na pewno taki klimat zrobi. Będzie jej Every Time We Touch, dokładnie za 2 minuty i 19 sekund. Wcześniej Gips, PZ i Karnawał. Tupychu, siemano, 19 na zegarach.
0: Melo Radio. Idę w melo.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Szczęście jest takie smutne. Ale to są poeci. Happiness is so sad. Swedish House Mafia, Lika Lee, numer 1, 30 Meloradia. 9 minuty po 19, a teraz czas, żebyście zajrzeli do mojej głowy, no bo zaczynamy zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy wyciągacie telefony, no i dzwonicie pod 321-777, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. No a dziś mam w głowie, słuchajcie, czynność, która jest przez jednych znienawidzona, przez drugich kochana, no a są też tacy, którzy w ogóle mówią, że ona mocno odpręża. 321-321-777, ten numer sobie zapiszcie, za chwilę będziecie mogli dzwonić, a robicie to zazwyczaj totalnie za free.

0: Bumpa. Mocno buja. On Tonight, 19:18 na zegarach, a ja mam do was pytanie. O czym myślisz? Jak co wieczór sobie je zadajemy, no i mam nadzieję, że ktoś z was odpowie na pytanie, o czym myśli Pychu. 321-321-777 to jest ten numer telefonu, pod którego już możecie dzwonić, no i próbować się dobić na antenę Melo Radia. Robicie to zazwyczaj totalnie za free, no i próbować zgadnąć, o czym myśli Pychu, czyli ja. Dziś mam w głowie, słuchajcie, czynność, która jest przez jednych znienawidzona, a przez innych totalnie kochana, no ale są też tacy, którzy mówią, że mocno ona odpręża. No to czekam na wasze telefony i widzę, że już ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, witam, tutaj Bartek.
0: No cześć Bartek, to o czym myśli Pychu?
1: Wydaje mi się, że o prasowaniu albo składaniu tłu.
0: Aj, słuchaj, zbyt szczegółowo odpowiedziałeś na to pytanie, tak? To powiem, no to czekam na kolejne połączenie. 321-321-777. Dobry trop, ale bardziej ogólnie bym poszedł. Halo, jak masz na imię? Halo?
2: Halo, Gośka.
0: No cześć, Gośka, no to o czym myśli Pychu?
2: O, myślę o sprzątaniu.
0: Ale powiedziałaś to takim bardzo zmartwionym głosem, muszę ci powiedzieć. Czyżby to nie była twoja ulubiona czynność w domu?
2: Niekoniecznie.
0: Słuchaj, to ja teraz, pionę z tobą zbijam, ja też nienawidzę, ale mam coś takiego fajnego chyba dla ciebie, co tylko będziesz musiała do pralki raz na jakiś czas wrzucić. Skiety Melo Radia za dobrą odpowiedź w tym momencie lecą do ciebie.
2: Aj, super, dzięki bardzo. O czym myśli Pychu?

Nowość na playliście Meloradia to Robin Schulz i Watermat Take It Slow z przekazem dla tych, którzy teraz może jeszcze w jakichś papierach, może robią nadgodziny. Zwolnijcie, Take It Slow, dacie ze wszystkim radę. A ja na pewno dam radę z dobrą playlistą. Avicii będzie już za moment. Będzie też nieco romantycznie. Tom Odell wpadnie.

0: autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

Kocham tego gościa. To model, podkręcony przez Tiesto, to Another Love w Meloradiu, 17 minut do 20. A te dziewczyny miały w wakacje ręce pełne roboty, jak się ostatnio pochwaliły na Instagramie, zagrały prawie 40 koncertów. No i chyba jako jedyne w Polsce cieszą się, że wakacje się skończyły. Można w końcu odpocząć. Modelki, każdy twój ruch. To nowość na Playce Melo.

0: Ta dziewczyna jest fenomenalna. Do kogo nie przyjdzie, z tym zrobi fantastyczny numer. Ray, a razem z nią Jonas Blue to By Your Side. Tak gramy jeszcze przed 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Tame Impala i Jenny. Wbrew temu, co tutaj wam gram, będzie Dracula. To właśnie Dracula zagram wam na początek 20.

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. O reklamie. Idę w Melo.
1: Na zgarach mamy już 20. Dziś mamy 16 dzień września, a to specjalny dzień dla nas, no bo nasza socialowa Monika ma dzisiaj urodziny. No i w tej godzinie zrobimy jej niespodziankę. Ale wcześniej gramy. Tame Impala i Jenny Dracula to na początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Jak latać, to wysoko. Tak jak Tobi Romeo, to Fly High w Meloradiu. 13 minut po 20 na zegarach. Dziś mamy 16 dzień września. No i dla nas jest to wyjątkowa data, no bo nasza Monia, kochana, która ogarnia TikToka i Instagrama Meloradia, nasza social media queen, słuchajcie, ma dzisiaj urodziny. Więc ja z tej okazji stwierdziłem, że zrobię jej niespodziankę i zadzwonię do niej na żywo na antenie Meloradia. Słuchajcie, no to wybieram numer. No i miejmy nadzieję, że Monia odbierze, że nie poszła aż tak mocno w Melo jeszcze i że ten telefon...
1: Halo?
0: Uda się odebrać. Siemano, tu Pychu Melo Radio. Czy Monia, wiesz, z kim rozmawiasz?
1: Siema, wiem.
0: A, to jeszcze nie poszłaś za bardzo w Melo, to dobrze. Słuchaj, bo ja mam do ciebie pytanie. Czy ty wiesz, co się wydarzyło 16 września? No. Nie wiesz, dobrze, to ja ci opowiem. Jest między innymi tak, Dzień Bluesa, Dzień Maszynisty, Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, Światowy Dzień Fryzjera, Międzynarodowy Dzień, jeszcze 15 innych, ale jest też jeden dzień taki w ogóle, co świętuje cały świat.
1: Tak?
0: No, i wiesz jaki taki.
2: Happy birthday to you.
0: Chyba, że wolisz jeszcze taką bardziej odważną wersję. Monia, wszystkiego najlepszego! Czego ci możemy życzyć na twoje 18 urodziny?
1: Jak najlepszego kontentu, dobra?
0: Czy ty nawet w dniu urodzin musisz myśleć o kontencie?
1: No tak.
0: Szef, już nie słuchaj, jest 20.

Vibe, Róż, Jonathan, Bledka i Gips w Meloradiu, 20:27 na zegarach. Jaka jest najstraszniejsza rzecz, jaka może wam się wydarzyć, jak jesteście sami wieczorem na chacie? A no może zadzwonić domofon, to zawsze lekko creepy. No i taki mały thriller mieli ostatnio mieszkańcy Starych Babic, to pod Warszawą. No ale jak zobaczyli, kto dzwonił, no to zamieniło się to trochę w komedię, bo były to łosie. Ale pełna kulturka, trzeba przyznać, powiadomiły, że są. No mam nadzieję tylko, że nie dzwoniły 80 razy. Nowość na antenie Meloradia. Gnarly i Major League DJs to Wasted. Mega mi siada ten numer.

Call My Name w Melo. To grupa Shouse. Pychu z tej strony. Siemano, słuchacie Meloradia, 19 minut do 21. Macie jakieś swoje ulubione miejsca? W restauracji, w autobusie, przy stole. No podobno większość z nas tak. No i znajdujemy sobie takie miejsca i do nich wracamy. No i znalazłem odpowiedź na pytanie, dlaczego tak robimy. No jak czytam, to bierze się z tego, że nasz mózg ma takie coś jak potrzeba przewidywalności. No i w taki sposób ją zaspokajamy. Jak wybieramy akurat to miejsce przy stole, które nam się najbardziej podoba i zawsze przy nim siadamy. Ale ja bym akurat poszedł z tym krok dalej. No myślę, że nie tylko miejsca. Ja też mam na przykład ulubiony dzień w miesiącu. Dzień wypłaty. Duke Dumont i Ain't No Game. To nowość na antenie Meloradia. Siada wspaniale.

0: Jeszcze powiem, w wakacji na antenie Meloradia 21 się zbliża, a to oznacza, że Jagiellonia Białystok za chwilę rozpocznie swoje zmagania w Lidze Europy. Będę śledził to, co będzie działo się w Grecji, no bo dzisiaj drużyna z Białegostoku gra na wyjeździe, no i też bardzo fajnie wam pogram.
1: A już o 21 zagramy
0: Alan Walker i Eva Max. Fate. Ten numer punktualnie o 21, czyli już za moment.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: O reklamie. Idę w melo.
2: Od kiedy Robert Lewandowski tworzy muzykę? Od wtedy, kiedy ma swojego sobowtóra. Bo oni wyglądają identycznie. Alan Walker, a razem z nim Ava Max i Fate. To na dobry początek. I na Jab też w kolejce. Będzie fajnie. Tupychu, siemano. Fajnie, że jesteście.
1: Melo Radio. Idę w melo.

Axwell i Bon, to Whatever Turns You On w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 21. A to najmłodszy 47-latek w historii, bo tyle właśnie skończył Florida. 100 lat. Dziś chłop ma urodziny. No i oczywiście życzymy tej stówki, a może i jeszcze więcej. Oto słuchajcie, prawdziwa kopalnia hitów. Good Feeling, Whistle, Right Round. To wszystko spod jego paluszków wyszło. No, a w roku 2013 razem z Pitbullem założyli Gang Łysych. Tak w sam raz na Dzień Fryzjera, który też dzisiaj przypada. No i nagrali numery Can't Believe It. No to przypomnijmy go sobie. 100 lat. Melo Radio. Damn, that white girl got some ass.

Laura Picotto, to Komodo w Melo Radio. Taki klasyczek. 21.30 na zgarach, a to oznacza, że pół godziny gry Jagiellonii Białystok w Lidze Europy po raz pierwszy w historii stało się faktem i to bardzo dobre pół godziny, bo Jagiellonia aktualnie prowadzi z Olympiakosem na wyjeździe 0-1, no i trzymamy kciuki, żeby tak kolejne pół godziny to był gol, jeszcze kolejne pół godziny to był gol, a czemu nie?

Jeżeli u was ten wieczór jak u Aloka i J-Lo. Everything's fine, czyli wszystko dobrze. No, jeżeli u was wszystko dobrze, to tylko się cieszyć. 15 minut do 22, no nie najlepiej u Jagiellonii Białystok. Choć mogło być gorzej, przyznajmy, no bo kończy się pierwsza połowa meczu Olympiakos Jagiellonia w Lidze Europy. 1-1. Właśnie przed chwilą Grecy wsadzili bramkę. No, mogło być lepiej, ale trzymamy kciuki, że druga połowa jeszcze pokaże, na co polskie drużyny stać. A wy pamiętajcie, że cały czas możecie zgłosić się po szybką kasę. Tak na pocieszenie na przykład. 200 do zgarnięcia, jeżeli chcielibyście je dostać, tak naprawdę na co tylko chcecie, to wbijajcie na meloradio.pl, no i dawajcie nam o tym znać. Czekamy na wasze mega szalone zgłoszenia.

Nelson Fodera i Becky Hill to Say Something w Melo. Tak, gramy jeszcze przed 22. Nowość, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście u nas w Melo Radio. To się nie zmienia, nie zmienia się też to, że możecie głosować na ten numer na meloradio.pl. Już w piątek po 18 odliczamy 30 Melo Radia. Kto wie, być może ten numer znajdzie się wśród 30 najlepszych.

0: Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
3: Po reklamie.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20.00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj w każdą sobotę po 20.00 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

ten kawałek do reklamy. Melo Radio.

0: Odkręcamy tempo.
1: Będę do końca, zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: podcasty w Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Meloradio. Podkręcamy tempo.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: Meloradio Inowrocław.
1: Dame tu mano! I venga conmigo!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.